Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają dzień, to Eminem i Houdini. Jeszcze przed 6 nam się go udało wcisnąć do playlisty RMF Max, ale wiemy, że jesteście na nogach. Kto tam nie śpi? Halo, halo!
1: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
2: Spawacz z Włocławka, pozdrawia.
3: To jest to miejsce, floryści, pozdrawiam betoniarzy, kierowcy, kurierów. Wszyscy razem przebijam sobie piątkę, dajcie znać, jaka praca nie śpi i dlaczego jesteście z niej dumni, no.
4: Tuż po 6 słyszymy się z wami na antenie RMF Max, a już teraz flash o, punktualnie, 6, tak, to tu.
5: O tym, co ważne, prosto z Podlasia i regionu, już teraz w Fleszu RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Czy to już kryzys? Jagiellonia przegrała u siebie 1-3 z Legią Warszawa w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy i tym samym zanotowała 3. porażkę z rzędu. Jedynego gola dla żółto-czerwonych zdobył napastnik Jesus Imaz z rzutu karnego.
6: No na pewno nie jest to najłatwiejszy moment. Oczywiście też nie jest to taki moment, w którym powinniśmy się załamać i poddać, bo to na pewno nie ten kierunek. Na pewno jakieś trudniejsze chwile teraz są za nami w tej ostatniej, powiedzmy, w tym ostatnim okresie. Teraz przerwa przed nami, żeby no trochę też psychicznie przede wszystkim, nie fizycznie, ale psychicznie te głowy nam trochę się oczyściły.
5: W czym tkwi problem? Dlaczego tak łatwo tracimy przewagę?
6: Jakby tak patrzeć nie tylko na ten mecz, ale dwa też te mecze poprzednie, to jakaś tam analogia jest, że dzisiaj przede wszystkim bardzo łatwo nam strzelić gola i to jest, myślę, element, na którym musimy popracować w tej przerwie.
5: Mówił po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
7: To jest RMF Max Podlasie.
5: Przed nami kolejne edycje podlaskiego czeku turystycznego. Dla kogo są te czeki?
8: Ta część, którą przekazało nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będzie dedykowana dwóm grupom społecznym, osobom z kartą dużej rodziny oraz seniorom. Koniecznością jest, aby nasz turysta spędził przynajmniej 2 noce w województwie podlaskim.

0: I jestem przekonany, że przez ten czas będzie mógł i zwiedzać, i korzystać z naszych restauracji oraz instytucji kultury.
1: Mówił nam marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Turyści mogą liczyć, przypomnijmy, na 300 zł wsparcia czeku turystycznego. W pierwszej turze wrześniowej wygenerowano ponad 6 tysięcy czeków. Przed nami głosowanie w budżecie obywatelskim w Białymstoku. Przypomnijmy, ile projektów mamy w tym roku.
2: Mieszkańcy mogą wybierać spośród 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów tzw. osiedlowych i 14 szkolnych. Łączna wartość projektu to 30 projektów tych, które są przeznaczone do głosowania, to 37 milionów, ale 15 milionów jest w budżecie. 8 na zadania ogólnomiejskie, 4 miliony na osiedlowe i 3 miliony na zadania szkolne.
1: Kto może głosować?
2: Osoby również małoletnie mogą głosować, z tym, że do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego na udział w głosowaniu. Papierowe karty do głosowania będzie można wypełniać w Urzędzie Miejskim Przysłonimskiej, Brańskiego, Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej oraz w mobilnym punkcie na Rynku Kościuszki. Oczywiście interaktywna karta do głosowania będzie dostępna od 24 września na stronie BO, czyli budżetobywatelski.białystok.pl.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Pielęgniarki nigdy nie śpią. Pozdrawiam wszystkie na nocnych zmianach i na te, które wstają na poranne.
4: I my też oczywiście pozdrawiamy każdą pielęgniarkę i każdego pielęgniarza. Są 2 minuty po godzinie 6:00. Jedziemy ze Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
5: Karola Kowalska
6: i Mateusz Marek, siemano.
4: I od razu dla wszystkich.
5: Jesteśmy waszymi ulubionymi pacjentami.

0: i ty, które was najlepiej targają o poranku. Axwell, 8 minut po 6, jedziemy z tym porankiem.
1: Karola i Mateusz.
2: I wracamy do tematu, kto nie śpi, jest z tego dumny i my was jesteśmy też z was bardzo dumni. Jakie prace
3: właśnie
2: się teraz...
3: Do pracy, jestem operatorem Suzy na Baltic.
0: Czekaj, to wypuść.
4: Jeszcze raz. Poczekajcie.
0: Cicho było i trzeba głośniej to wszystko.
2: Jaka praca nie śpi, przekonajmy się.
3: Właśnie jadę do pracy, jestem operatorem Suwic na Baltic Hubie. Śmigam pracować, miłego dzionka wam życzę. Pozdro z Gdańska.
2: Całe szczęście, że te suwnice są zaopiekowane, bo jakoś przesuniemy się przez ten dzień może.
0: Ja cię sunę.
5: Siema wariaty, Brański nie śpi, dostawa wędlin.
0: O! Będzie świeżo, na pewno.
6: Dzień dobry, spawacze w Holandii nie śpią, pozdrawiamy serdecznie.
4: Spawacze w Holandii, tam też mamy znajomych, ale fajnie, słuchajcie.
0: Jak się pochwalić, że masz pieniądze, nie mówiąc, że masz pieniądze.
7: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Niech się wędliny spotkają z jakimś transportem chleba i już wiesz, że śniadanie elegancko o to chodzi.
0: Jedzie do stołu prosto. Super, że jesteście z nami, to jest poranna ekipa RMF Max, a już teraz Margaret dla wszystkich o poranku.

0: Alan Hofstad jedzie z wami do pracy. Jak na 6.30 jedziecie, to spokojnie zdążycie, a jak na 7, to ho, ho, ho, jeszcze tyle czasu, bo póki co 6.18, a to jest RMF Max. Dzień dobry.
1: No i teraz coś chyba nie o was, no bo to jest informacja, że blisko 80% Polaków jest przewlekle przemęczony.
2: No, to jasne, że to nie my.
1: My jesteśmy w tych 20. W każdym razie najnowszy raport pokazuje, że Polacy są przewlekle przemęczeni. Co czwarty nie przesypia więcej niż 6 godzin na dobę. No i generalnie nie mamy czasu dbać o zdrowie.
2: No wiadomo, ale najbardziej tak zmęczony to zawsze jest szef, który nie śpi, żeby firma działała, nie?
1: No wiadomo, no.
0: Czy to 20%, które nie jest przewlekle zmęczone, może się do nas odezwać i dać znać, czy jest u was wolne, na przykład miejsce pracy, jakiś wakat jest, coś,
2: nie, tak? Bo to jest JDG.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: mocna pompa od samego rana i tak cały czas tłukło. Remade the Single Ladies w RMF Max.
1: Stawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwaga na Biedronkę. Teraz właśnie nadchodzi ich czas. We wrześniu i w październiku często wlatują do domów i gryzą absolutnie wszystko i wszystkich.
4: Ała.
3: Tak, dokładnie. Chodzi o Biedronkę azjatycką, która właśnie teraz będzie najbardziej aktywna, nie?
4: Ale ja słyszałam, że jak się położy w domu paletę w salonie na podłodze, to podobno nie ma jak przejść i wychodzi. Wychodzi, Zosiu, wychodzi.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No tak, bo ta niemiecka Biedronka, to ona nie ma pale, no i nie ma jak przejść, no tak to jest.
0: Biedronki.
3: 6:32, Tej mi pala już teraz. Iluzer w RMF Max.

0: No i to jest numer, który 20 minut przed siódmą dodaje skrzydeł Tobi, Romeo i Fly High w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, no i o tej porze szukamy razem z wami czego?
1: Kluczy!
2: Gdzie są klucze? Ludzie kochani...
3: Nie, ale a dzisiaj to je ukrył, dzisiaj to je naprawdę ukrył.
2: No ale dzisiaj jest ta kategoria, a czy można powiedzieć, że inspirowane...
3: Inspirowane życiem, inspirowane czasem obecnym. Natomiast wasze zadanie polega na tym, żeby teraz odgadnąć. O, tutaj już słychać te klucze. Gdzie Matełko dzisiaj schował klucze? Nagrywasz nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Pamiętaj, nie ma tutaj złych odpowiedzi, a przede wszystkim możesz się usłyszeć na antenie i przy okazji przekonać się, że wszyscy mają mega pomysły, bo jesteście najlepszą poranną ekipą.
2: Zróbcie wszystkim dzień, zróbmy jakieś jaja, dajcie nam znać. Nie ma złych odpowiedzi, nagrywamy i śmiejemy się, no.
0: Chodzi o dobrą zabawę, nagraj nam głosówkę, gdzie Matełko schował klucze, Messenger albo Facebook, RMF Max. Messenger albo Instagram, ale wiemy, że wiecie, o co chodzi.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ty,

0: razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: No i jak ruszacie się do tego numeru o poranku, to wszystkie kości rozruszane Maroon 5 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I to jest właśnie ten moment, gdzie sprawdzamy i czas na finał zabawy. Gdzie są moje klucze? Gdzie Mateuko? Ej, ukrywaj tam za coś, szefie.
4: Ja mam zawsze najtrudniej. Mam się wydać, że to jest takie proste. Ja się tu morduję, no, ale przynajmniej
0: poranne kardio
4: odpowiedzi
0: po prostu
4: przyszły po prostu bardzo ciekawe.
3: Ekipa wie wszystko.
5: Witam, klucze są w papierowym pudełku i pozdrawiam wszystkich putechników.
4: No, dołączamy do... Znaczy nie tam, ale putechnicy są pokopiona.
0: No, my to sprawdziliśmy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
6: Myślę, że te klucze są schowane w lodówce.
3: No, ale jak lodówką zatrząść, nie? To jest zawsze to pytanie. Zawsze mnie to zastanawia, no.
7: Klucze są ukryte w parasolce.
3: No, czy to jest parasolka?
4: Nie.
3: Wiem, że to jesiennie brzmi, ale to jednak nie jest to.
0: Ale blisko. Wątek.
3: Dokładnie, dokładnie.
8: Z tyłu za wami stoi taka brązowa komoda. To jest trzecia szuflada od lewej strony od góry. W tej szufladzie po prawej stronie jest takie pudełko drewniane.
4: Jakbyś tu był, no.
3: Grzegorz!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: A dzisiaj klucze schowane były w jesiennym płaszczu, w rękawie. Jest to płaszcz Karoliny Kowalskiej i muszę jej go oddać teraz.
0: Możesz spokojnie ubrać.
4: Są.
0: Co się ubrać? Czy w płaszcz? Czy może w lekką kurtkę? Sprawdzimy za chwilę w prognozie pogody w RMF Max, ale to się ubraj dopiero. Offenbach tymczasem nowe. Four to the floor.

0: Najlepiej od samego rana gramy w RMF Max. Offenbach i kawałek Four to the Floor na 5 minut przed godziną 7. I od razu najważniejsze informacje z pod samieczkich Tater. Hej, słuchajcie, w Tatrach spadł śnieg. Przysięgam wam, właśnie widzę zdjęcia. W Tatrach nad morskim okiem już jest śnieg.
1: Co za mnie to oznacza, że w Tatrach można oglądać Kevina już nawet we wrześniu.
2: I w Tatrach czas zimowy jest już spóźniony nawet.
0: Norma.
1: Jaki czas u was za oknami? Czy jesienny, czy już też zimowy? Sprawdzamy za moment w prognozie pogody. Będzie też flesza, to wszystko punktualnie o 7 w RMF Max. Zostańcie.
3: Reklama. Przeceny na urodziny.

0: Polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Podlasie 97 i 5 FM.
5: Tu RMF Max, jest 7, mamy dla was najnowszy flash, sport i pogodę. Jest Kinga Nega. Dzień dobry po raz pierwszy dziś.
6: Dzień dobry. Kolejne bramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn, kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału, ostatnie czołgi przyjadą do Polski jeszcze w tym roku. Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. UOKiK nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży. Dzisiaj w RMF Max zachęcamy, by zamienić 4 kółka na 2 albo wskoczyć do autobusu lub tramwaju. Europejski Dzień Bez Samochodu to idealna okazja, żeby podróżować bardziej eko. No to sprawdźmy, jak reagujecie na to wyzwanie.
7: Dzień bez samochodu. Widzę, że pan chyba częściej jednak rowerem.
8: Wolę dla zdrowotności jeździć na rowerze.
9: Pieszo albo rowerem.
7: A mąż?
9: Autobusami dojeżdża.
7: Nie trzeba zachęcać do tego, żeby przesiąść się na coś innego.
9: Oczywiście, że nie.
7: Czy jest taka opcja, żeby zamienić samochód na coś innego?
10: Jednak te codzienne obowiązki, zwłaszcza z samochodem, związane są. Także w moim przypadku to by było trudno.
11: Nie zawsze czas mi to na to pozwala, ale staram się dużo aktywniej jeździć rowerem.
6: Z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał Kamil Puternicki. A czy dziś samochodów na ulicach dużych miast jest zauważalnie mniej? No to jeszcze sprawdzimy za godzinę. Nobel cenniejszy niż kiedykolwiek. Fundacja Noblowska podniosła wartość nagrody z 11 do 12 milionów koron szwedzkich. To rekord w historii słynnego wyróżnienia. Do kogo trafi nagroda, dowiemy się niebawem. Pierwszych laureatów poznamy na początku października. Jesień jutro oficjalnie przejmie stery. Najbliższej nocy, dokładnie o 2:05, rozpocznie się równonoc jesienna, no a później słońca będzie coraz mniej, a dni staną się krótsze. Tymczasem w ostatnim dniu lata w wyższych rejonach Tatr zrobiło się biało, poprószyło m.in. na Kasprowym Wierchu. Stąd apel do turystów.
12: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
6: Mówił ratownik dyżurny Topru Edward Lichota. Najświeższa prognoza pogody tuż po sporcie.

0: Na początek tenis i nareszcie wygrana Mai Chwalińskiej w turnieju WTA. Polka pokonała Słowaczkę Rebekę Sramkową i awansowała do drugiej rundy turnieju w Singapurze. Polska zagra dzisiaj w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy Siatkarzy. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz słabsze występy polskich pięściarek na Mistrzostwach Europy. Po pierwszej walce z mistrzostw odpadła srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta. Swoją walkę w 1/8 finału przegrała również Aneta Rygielska. Szkoda.
1: Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Czyli na Gizę Mozer z Turcji. I jeszcze wielkie pieniądze w piłce. Legia Warszawa częściowo sprzedana. Nowym właścicielem 40% akcji klubu został Amerykanin polskiego pochodzenia Michael Gorzyński. Większościowym właścicielem nadal Dariusz Mioduski.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Lato pakuje już walizki, a to pożegnanie z nami będzie już w trochę jesiennym stylu. Dzisiaj na niebie sporo chmur, miejscami popada deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Bluza na pewno się przyda, bo dzisiaj dość chłodno. 13 w Krakowie, 14 stopni w Kielcach, 16 w Warszawie, 17 w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu. Nad morzem i w górach może mocniej wiać, a najwięcej słońca dziś na północnym zachodzie.
3: Na szczęście macie RMF Max, więc żaden jesienny chłód nie powinien być straszny. Michiko na 5 minut po godzinie 7 gra już teraz dla was w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.

0: Roxy Faust na szeroką wodę, 8 minut po godzinie 7, a my wypływamy.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Wypływamy na morza wiedzy, słuchajcie, i dobrej zabawy przy okazji, bo zapraszamy was teraz do naszej porannej, naszej waszej porannej zabawy, do tablicy, proszę.
3: Potrzebujemy ludzi, którzy jadą z tak zwanym bąbelkiem do szkoły, mają go na pokładzie i chcą razem nam zadać jakieś trudne pytanie i nas ugrillować. Dzisiejsza kategoria to
0: geografia. Napisz nam na Facebooka albo na Instagrama RMF Max nazwę swojej samochodowej drużyny, która będzie się kręciła dookoła geografii. Ta najciekawsza, ta związana właśnie z geografią, trafi do nas na antenę i będzie walczyć o kieszonkowe dla bąbelka.
3: Tak, bo to będzie do zgarnięcia stówka kieszonkowego do podziału według uznania.
0: Rodzic bąbelek.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Zgłaszamy się na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Wysyłamy nazwę waszej samochodowej drużyny geograficzną.

0: Moving to the Sun, 14 minut po godzinie 7, a napięcie naprawdę rośnie.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Zabawa do tablicy, proszę. Wszyscy się bawimy, wszyscy się zastanawiamy, czy znamy odpowiedzi na pytania z zakresu podstawówki, a z nami jest drużyna Morze Możliwości, czyli Kuba i Antek.
0: Siemano.
4: Siema.
0: Siemano. No to słuchajcie, wiemy już, że Antek już został odprowadzony do szkoły, więc został tylko
3: do
0: Kuba.
3: Przedszkola.
0: Do przedszkola, tak?
3: No tak, no tak.
4: Tak,
3: no,
4: do przedszkola.
0: No wiadomo, to stoi przed szkołą.
3: Ale był na pokładzie.
5: I Antek na pewno te pytania by nam zadał.
3: Na pewno.
0: Więc teraz...
4: On zna bez problemu odpowiedź.
0: To zobaczymy, jak sobie poradzi. Kogo wybierasz w takim razie? Kliber, Karola czy Mateuko? Kto będzie grillowany?
4: No to Kliber.
0: No, elegancko to w takim razie. Słusznie.
2: Do tablicy, proszę.
0: No więc bardzo proszę, zadaj mi pytania z geografii, piękny książę.
4: Jak jesteśmy przy Kubie, to może nie, gdzie, w jakim kontynencie leży Kuba?
3: I co, Kuba? No,
0: w Ameryce tej.
3: Której, no?
5: No. Kuba co?
3: Lewej czy prawej, to? No?
4: To nie ja, wschodniej. Ja to jestem w Polsce jak ktoś, ale północnej. Chodzi o państwo, Kuba.
0: Północnej, Ameryce Północnej.
4: O, brawo, chyba będzie dobrze.
3: Uuu, nie, to... tak? Tak, no, w środku.
0: Dobra. Ludzie was, no. Przecież o tym wiem. Dobra, dawaj drugie pytanie, no.
4: Mhm. Dobra, to drugie, damy troszkę łatwiejsze. Ile mamy kontynentów?
0: O ile mogę się pomylić?
3: Dokładnie, musisz powiedzieć Filip.
0: Dobra. No,
4: musisz powiedzieć dokładnie.
5: No, wymieniaj, pomoże.
0: 7.
4: Brawo! Ale chyba zdążyłeś w chat GPT wpisać.
0: Tak. Nie, co ty, Kuba, przecież skąd się w ogóle wpadł taki pomysł do głowy, nie?
5: Miał napisane to na ręce, słuchaj, miał ściągę na ręce.
3: Ale to jest to, że właśnie wszystkie takie Antki znają odpowiedź na takie pytania, bardzo dobrze wiemy.
0: Tak. Dokładnie, jest. Tak naprawdę to mi Antek podpowiadał, bo do niego zadzwoniłem, nie?
2: Dzisiejsza kategoria.
0: O, kategoria już poszła, w takim razie geografia.
5: Geografia, bardzo wam dziękujemy, Kuba, Antek. Jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć stówkę. Ta dzisiejsza oczywiście leci do was po przedszkolu. Możecie iść na lody, na spacer, na ciastka. Nawet możecie wybrać się w krótką podróż.
0: A jeszcze raz Somber, My Body Isn't Ready. Ja też nie byłem gotowy na te wszystkie pytania.

0: Somber w RMF Max, 20 minut po godzinie 7. Jutro też będziemy się z wami bawić w zabawie do tablicy. Proszę jutro też do zgarnięcia kieszonkowe w wysokości stówki dla waszych bąbelków. Bądźcie koniecznie z RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
6: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
5: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
14: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97 i 5 FM.

0: is the answer.
1: Doskonały numer na poranek, na każdą porę. 7:30 w RMF Max. Morandi Angels oczywiście.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my dzisiaj świętujemy wszyscy w Polsce. Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu. I w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej dom od miesiąca.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka RMF Max.
3: No i Stano też ma tak od miesiąca dzień bez samochodu, nie?
4: On ma codziennie dzień roweru.
3: Zalia, tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Przejechali po nim koledzy moi z koleżanką.

0: Myjemy z wami zęby, wyprowadzamy psy i słuchamy najlepszych hitów Kygo i Take Me Back o 7.39 z RMF Max. To jest właśnie poranek, to jest uśmiech, nie?
1: A teraz ciekawa informacja, słuchajcie, będą nasze worki na śmieci mają zostać podpisywane, tak żeby było wiadomo, kto co wyrzuca, żeby dało się to sprawdzić.
2: Ale
1: to
2: jak będą je podpisywać?
1: No właśnie tutaj będziemy nakleić taki specjalny kod, ale na razie ten pilotażowy program będzie wprowadzony tylko w Ostrołęce.
2: Najgorzej, czyli co? Czyli będzie można sprawdzić na przykład, ile ja zjadłam w domu czekolady.
0: No i też ja mam nadzieję, że będę mógł podrzucić sąsiadowi szkło do na przykład żółtego.
1: Taki prank. O Jezu, przepraszam. It's a prank, bro.
3: Reklama. W Arhelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Cebula za jedyne 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Awokado tylko 3,99.

0: już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-rutkowskich.pl.
7: I po reklamie.

0: Dla wszystkich psiarzy spacerujących o poranku, ale o kociarzach też nie zapominamy. Animal w RMF Max 10 przed 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Muzyka leczy. Chińscy naukowcy dowiedli tego, bo czytamy sobie takie rzeczy w internecie, że muzyka naprawdę leczy. Ale więc naprawdę. Jeżeli chcecie się odprężyć po bardzo stresującym dniu, jeżeli chcecie się zrelaksować, to najlepiej, żeby posłuchać właśnie swojej ulubionej muzyki, swojego ulubionego artysty, nie?
0: A radia można swojego ulubionego posłuchać?
4: Jeszcze ktoś coś powie do tego, to jest w ogóle już pewnie odprężające. No i najważniejsze, dobrze, że nie trzeba się zapisywać na jakąś, wiecie, playlistę na NFZ czy coś.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie.
4: Dlatego są tacy artyści jak...
2: RMF Max.
4: Dr. Alban, Dr. Dre, wiadomo.

0: Może pogoda nie jest najładniejsza, ale za to jak ładnie wam gramy w RMF Max. To Clean Bandit i Zara Larsson na 5 minut, a właściwie już nawet 4 przed godziną 8. Flash, prognoza pogody, sport, czyli wszystkie najważniejsze informacje. RMF Max. Będziemy mieli dla was już za moment, punktualnie o 8, bądźcie koniecznie.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A.

0: Zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: I minęła ósma i czas na Flash Sport i pogodę w RMF Max. Jest z nami Kinga Nyga.
7: Jestem, zostańcie z nami, koniecznie. A zaczynamy od liczb i prognoz. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
8: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
7: Informował Mateusz Bożek. Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dziś rozmowy mają być kontynuowane. Jeżeli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną o północy. Pozostajemy w Europie, ale zmieniamy temat i kierunek. Wyjazd do Wenecji wkrótce może być jeszcze droższy. Opłata za jednodniową wizytę może wzrosnąć nawet trzykrotnie i wynieść 30 euro. Dotyczy to osób, które przyjeżdżają bez noclegu. Władze miasta przekonują, że obecne stawki nie powstrzymują masowej turystyki, a Wenecję co roku odwiedzają miliony gości. Z zatłoczonych ulic Wenecji przenosimy się na polskie drogi. Rower, komunikacja miejska albo spacer. Dzisiaj każdy sposób jest dobry. W dniu bez samochodu sprawdzamy, czy na ulicach dużych miast zrobiło się choć trochę luźniej. Jak to wygląda w Krakowie?
9: Mamy dzień bez samochodu, słuchajcie. No. Co roku namawiają tych kierowców, żeby przesiedli się do komunikacji miejskiej. Czy wy widzicie różnicę?
10: No, niezbyt.
9: Nie. Czyli tłok jest.
10: Kraków i tak jest zatoczone, więc...
11: No, zawsze. Zawsze są auta i będą...
9: Czyli nawet w dzień bez samochodu mamy korki.
11: Tak.
9: Czyli dzisiaj też są.
11: Dzisiaj duże korki.
9: Tak.
10: Nic nowego.

0: Usłyszał Przemek Błaszczyk, ale dzień dopiero się rozkręca. Jeszcze możecie być, jako zachęcamy. A na koniec studenci, o nich też pamiętamy w RMF Max. Przed nimi ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
1: Ja mam jakieś przygotowanie szczególnie, jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
2: Ja już jestem w pełni przygotowany, studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
3: Co student ze sobą zabiera?
4: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę. Więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
0: No i tyle, ze studentami rozmawiała Agnieszka Wyderka.
5: Kto wygrał?
6: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
0: Polscy siatkarze gotowi na kolejny ważny mecz. Dzisiaj starcie z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
7: My nie możemy się doczekać grać tych meczów. I bardzo lubimy grać tych meczów. I cały czas je gramy.
0: Podkreśla trener Nikola Grbić. Mecz w Sofii o 18:00. Jeżeli wygramy, jedziemy do Mediolanu na półfinał. 4 mecze z 3 rywalami, 4 podróże i w sumie 5 stadionów, licząc z treningowymi. Rozpoczęło się zgrupowanie polskich piłkarzy przed Ligą Narodów. Pierwsze mecze w piątek z Bośnią i Hercegowiną. W zestawieniu najlepszych tenisistek prowadzi Lena Rybakina, Iga Świątek nadal 9:00. U mężczyzn prowadzi Włoch Jannik Sinner, a najlepszy z Polaków Hubert Hurkacz jest 46.

0: Tik-tak, lato właśnie odlicza te ostatnie godziny z nami, a na pożegnanie serwuje nam pełen pakiet atrakcji. Będą chmury, przelotne deszcze, na wschodzie niewykluczone burze, ale po południu najwięcej słońca złapią mieszkańcy zachodniej Polski. Najchłodniej również na południu kraju od 12 do 14 stopni, w centrum i na wschodzie cieplej 14-16 kresek, a najcieplej w Szczecinie, Gorzowie czy Poznaniu tu od 16 do miejscami 17-18 kresek.
1: Czy to jest najlepszy moment na to, żeby wyjąć i pokazać kolekcję moich bluz? Poczekajcie chwilkę.
0: Tak, no.
1: Wszyscy je mamy. Jesienna aura się zbliża i to jest ten sezon.
0: Dzień dobry. W bluzach, w swetrach, wysokich skarpetkach, cała załoga wstała i nie udawaj z wami do 9 w RMF Max.

0: Smarujemy Hej Chleb najlepszymi hitami, ale Farben i Body Talk na 9 minut po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jak do śniadania oglądacie swój ulubiony serial Przyjaciele? To słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo dzisiaj dokładnie mijają 32 lata od premiery serialu Friends. No mamy dla was... Co?
4: Ile?
3: 32.
4: Okej. Okay. Siema milenialsi, idźcie zbadać plecy.
3: No i z tej okazji mamy dla was zabawę. Aha. Najlepszą na świecie. Wiemy, że wam się spodoba. Pytanie, którym przyjacielem w swojej paczce jesteś? I teraz uwaga, przykłady.
4: Nagrajcie nam głosoweczkę na Messengerze albo na Instagramie, a miałoby to brzmieć tak. Hej, tu Mateusz, jestem tym, który jest wiecznie głodny.
0: Hej, z tej strony Filip, ten, który zawsze gada o tej piłce.
3: Cześć, tu Karola, jestem tą, która nigdy nie przychodzi na czas.
0: A ty kim jesteś w naszej porannej ekipie? Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Robimy taką galerię friendsów tutaj. Wypuścimy was na
0: antenę. Friendsów RMF Max.

0: Ci to wiedzą, jak robić fajne numery mrozu i Kacperczyk. Oczywiście gramy je w RMF Max.
1: A my wam zawsze mówimy, jak dzieje się coś dobrego, także uwaga!
2: Uwaga! Dzisiaj możesz dostać na konto 22 tysiące od RMF Max.
0: Czekaj, ile? No? Czekaj, 22 tysiące?
2: 22 tysiące złotych, no.
1: Tego jeszcze nie było i czy to się jeszcze powtórzy? Tego nie wie absolutnie nikt, dlatego dobrze radzimy. Zagraj o tę kasę teraz, od razu, z samego rana.
0: No, przyślij SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69 z VAT-em, bo nie tylko grasz o 22 tysiące, ale za samo odebranie telefonu dzisiaj można zgarnąć już tysiaka.
2: Słuchajcie, wysyłacie teraz 7327, hasło Max, SMS-em za 3,69 i wchodzicie do gry, a po południu możecie wyjść z pracy bogaci o 22 tysiące złotych.
3: Max. Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmajer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: No co za gość robi piosenki. Naprawdę najlepsze numery. The Weeknd, Blinding Lights, oczywiście w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A tymczasem dzisiaj równo 32 lata od premiery serialu Friends, dlatego zapytaliśmy was o to, którym przyjacielem, przyjaciółką w swoim gronie jesteście. No i oczywiście przysłaliście nam najlepsze głosówki na świecie i sami chcielibyśmy być w takiej parce. No w sumie jesteśmy.
3: Cześć, jestem Iza. Żartuję, kiedy jestem w niewygodnej sytuacji.
4: Cześć, tu Paweł. Zawsze punktualny.
5: Hej, zawsze jestem szalona i zawsze mam dużo szalonych pomysłów. Pozdro!
6: Hej, tu Marzena. U mnie musi być zawsze czysto i zawsze dobrze ugotowane.
7: Tu Ania, która zawsze za dużo gada.
8: Jestem jak Ross Geller. Ciągle gadam o dinozaurach, bo już jestem taki stary jak dinozaur. Trójka z przodu.
9: Kto mi poprzestawiał ręczniki, nie są poukładane kolorami? Kto mi poprzesuwał magnesy na lodówce? I know! Hello, to ja, Monika.
0: Ekipa, jesteście najlepsi.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i najfajniejsze jest to, że też mamy swoją wspólną miejscówkę. I to jest Poranek RMF Max.
0: Zapraszamy na naszą kanapę.

0: Wiemy, że ten numer zrobił wam poranek bez końca i Oskar tym z 9 minut po wpół do 9 jest już w RMF Max.
1: Słuchajcie, widzę, że naukowcy znaleźli odciski palców, które przetrwały 15 tysięcy lat.
2: 15 tysięcy lat?
1: No.
2: To mu chyba u mnie na oknie, nie? Ale przecież nie trzeba mi co 15 tysięcy lat przypominać, no hello.
1: Czekaj na święta, to cię dorwą.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: I po reklamie.

0: Ale ten poranek leci, jest już 8.50, a to był Robin Schulz w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i słuchajcie, pojawił się raport o psiarzach. Okazuje się, że Polacy mają takie zwierzaki od 10 do 25 kilo, że rzadziej to jest suczka niż pies, no i że najczęściej to mamy tylko jednego psa.
0: No, bo to ja wiem, bo to chodzi o mieszkania, wiesz, bo to znaczy... w mikrokawalerkach jak merda ogonem, to obie ściany naraz sobie, a drugi to już się nie zmieści. Daj psu mikrokawalerkę i się wyprowadź, bo to się należy. Mikrokawalerka psu jak psu buda.
3: No, na credo.

0: Dziadzie Eminem i jego The Real Slim Shady w RMF Max. 4 minuty pozostały do godziny 9. Za chwilę flash i prognoza pogody. Tylko zostańcie i posłuchajcie. RMF
1: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października.

0: a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: I po reklamie.

0: to me. Jestem Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Podlasie 97.5 FM.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na flash i prognozę pogody. Jest 9. Paulina Płodzień, ruszamy. Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejne 50 km. Stawianie zapór to jednak nie wszystko.
7: Zgadza się, równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować się na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
6: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
4: To jest RMF Max Podlasie.
6: We flaszu RMF Max sprawdzamy sytuację na drogach. Aktualnie w Białymstoku ciaśniej na Piastowskiej, Sienkiewicza i Poleskiej. Z kolei w Łomży więcej samochodów na ulicy Zjazd. To będzie święto dla fanów gier i technologii. W weekend na Hroten Arenie czekają nas pierwsze targi technologii. Będą dyskusje, rozmowy z youtuberami czy możliwość pogrania w gry planszowe.
8: W ten weekend odbędą się pierwsze targi technologii. Celowo mówię pierwsze, bo już myślimy o kolejnych edycjach. 26-27 września od godziny 10 do godziny 18 zapraszamy. Tak jak mówiłem, to pierwsza tego typu impreza w regionie i to będzie impreza, gdzie będziemy mieli technologię, będziemy mieli gry, będziemy mieli także popularnych youtuberów, twórców technologicznych, jak też growych.
6: Mówił Dawid Kosiński z Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jak już wiecie, z RMF Max do floty białostockich spółek komunikacji miejskiej trafiły nowe autobusy. Są wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej i zapowiedzi głosowych, przyciski ciepły guzik i stop oraz biletomaty. Pojazdy są już testowane na drogach. Jak wrażenia po pierwszej jeździe?
9: Pierwsze wrażenie z jazdy. Muszę powiedzieć, że naprawdę to są autobusy wysokiej klasy. Posiadają bardzo dużo jakby takich asystentów, gdzie informują nas o opie.

0: słyszymy, który gdzieś tam jest z boku, informują nas o pojeździe przed nami. Jest także też takie urządzenie, które jakby wyczuwa zmęczenie kierowcy, tak? Też o tym informuje, gdzie kierowca na przykład, no jak czuje się już zmęczony czy coś, jest takie urządzenie, które informuje o tym kierowcę. To myślę, że jest w pełni bezpieczne, no i no fajnie, że miasto wymienia na nowe autobusy.
1: Mówił Kazimierz Bogdan, kierowca białostockiej komunikacji miejskiej. Nowe autobusy spalają średnio o 10% mniej paliwa niż obecne pojazdy spalinowe. W Białymstoku w galerii MGCKI otwarto nową wystawę Grzegorza Janoszki, prezentującą Podlasie tuż przed zaśnięciem. Na zdjęciach znajdują się zamglone leśne drogi, wieża Ciśnień i podlaska wieś o świcie oraz po zmroku. Autor pokazuje miejsca z obrzeży codzienności, skupiając się na nastroju, świetle i ciszy bez obecności ludzi. Wystawa potrwa do 16 października, a galeria znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 29.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
2: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
1: W RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane, na przemian z dużym. Będą jednak momenty, że to słońce spróbuje przebić się przez chmury, ale niestety na bezchmurne niebo raczej szanse marne. Na skali w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 kresek powyżej zera. Także niebogato warto dziś ubrać się na cebulkę. Miejscami może słabo popadać. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Biometr niekorzystny psuje wasze nastroje.
3: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
4: Wiecie, co odkryliśmy?
5: Mm-hmm.
4: Że dzisiaj jest ostatni dzień lata.
5: Aha. I
4: to... Ale dobra informacja jest taka, że jakby ktoś chciał zjeść na przykład jutro loda albo gofra, to nadal będzie można. Nikt tego nie sprawdza.
5: Bardzo dobre. To są wiadomości.
4: Dzięki, że byliście z nami. Karola Kowalska.
6: Filip Kliber.
5: Mateusz Marek.
6: A już teraz Gips, Igo i ostatni dzień lata. Nie.

Kwiatki, słoneczniczek, żeby było miło, przyjemnie, na pewno solidnie podlany dzisiaj przed południową porą Sunflower Post Malone. I tak wjeżdżamy srogo po 9:00 w byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Z wami w ten wspaniały wtorek Przemek Kubera. Fajnie, że jesteście. Serwus.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
8: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Podlasie 97,5 FM.

Larry i Bulletproof, fajnie jest wrócić w RMF Max Podlasie do numeru, no może nie takiego super najnowszego, ale takiego, który cały czas robi robotę. Ja wiem, że pogoda jakaś taka mega spacerowa nie jest, ale dzień święty warto święcić, to jest Światowy Dzień Bez Samochodu, a to oznacza, że możecie wybrać zamiast Trepcedesa na przykład darmową komunikację miejską w Białymstoku czy w Łomży. Dzisiaj ulubiony dzień kontrolerów biletów, bo mają wolne, biletów nie sprawdzają, nie trzeba pokazywać także żadnego dowodu rejestracyjnego, tak jak kiedyś. I uwaga, coś dla prawdziwych hardkorowców, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za oknem. Bajkery mamy za darmożkę. Pierwsza godzina jazdy miejskim bajkerem jest gratis. Jak kogoś zobaczę na rowerze miejskim w stolicy Podlasia, no to mega szacunek.

0: To Swedish House Mafia i Le Kelly, takiego połączenia muzycznego, to by się nie spodziewaliśmy. Happiness i Sunset w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się, bo macie na drugą zmianę, czy dzisiaj raczej Team Parasol, czy kurtka przeciwdeszczowa, czy być może wam się upiecze, no to poczekajcie, bo za chwilę u nas kolejna prognoza pogody. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, ha? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Ty plus za

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
2: I po reklamie.
3: Karolina.
4: Marek.
3: Zuśka.
5: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
6: Hey, it's Dua Lipa.
7: Hey, this is Kygo.
8: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
10: W RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Dziś na niebie zachmurzenie umiarkowane, na przemian z dużym. Będą jednak momenty, że to słońce spróbuje przebić się przez chmury, ale niestety na bezchmurne niebo raczej szanse marne. Na skali w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 14 kresek powyżej zera. Także niebogato, warto dziś ubrać się na cebulkę. Miejscami może słabo popadać. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Biometr niekorzystny psuje wasze nastroje.
9: RMF Max Podlasie.

kto to się pojawił, pan wszystko wiedzący Teddy Swims, Mr. Know-it-all, to jest RMF Max, Podlasie, 10 na horyzoncie, oczywiście flash i prognoza pogody, to jasne, a po 10 odpowiedzi na ważne pytania. Przede wszystkim, jak stoi biznes na Podlasiu? Czy wystawiamy faktur dużo, czy być może nie najwięcej w naszym kraju? No mam przed sobą te liczby i niestety no mamy troszkę do poprawy. Do poprawy na pewno jest także pomysł i projekt na dworzec PKP w Łomży, no bo pociągi już do Łomży wróciły, a jeśli chodzi o dworzec, no to tutaj mamy jeszcze delikatne braki. Jakie są na to plany i pomysły i dlaczego nie najlepsze chyba w tym momencie? O tym także po 10. To jest

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie

0: Rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 11. Paulina Płodzień, ruszamy. Kolejna osoba została zatrzymana w aferze Zonda Krypto. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do zatrzymania doszło dziś rano.
7: Mężczyzna po zakończeniu czynności śledczych prowadzonych w miejscu zatrzymania ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął.
6: To był Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max Podlasie.
6: W Podlaskiem podpisano rozszerzone porozumienie sojuszu dla regionu między województwem a trzema klastrami. Inicjatywa ma wzmocnić bezpieczeństwo i infrastrukturę dzięki wiedzy oraz doświadczeniu ekspertów kryzysowych. Kolejny etap to konferencja szkoleniowa 23 października skierowana do samorządowców i przedsiębiorców. Tematem będą praktyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, infrastruktury i łączności. Policjanci ruchu drogowego w Łomży przeprowadzili działania prędkość. Skontrolowali 128 pojazdów na terenie powiatu. Ujawnili 121 wykroczeń, w tym 97 związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości, głównie w rejonie przejść dla pieszych. Zatrzymali też kilka dowodów rejestracyjnych. Do tego w Łomży na ulicy Wojska Polskiego zatrzymano 34-latka kierującego samochodem na podwójnym gazie. Mężczyzna odpowie przed sądem. Dziś sprawdzamy, co w nowym sezonie artystycznym przygotuje dla Was Opera i Filharmonia Podlaska. Wiemy, że będą dwie premiery, huczne urodziny chóru czy liczne koncerty i spotkania dla dzieci i młodzieży.
9: Zaplanowaliśmy około 70 wydarzeń, koncertów będzie 14, 3 transmisje z Metropolitan Opera. Zapraszamy też jeszcze do końca roku na dwie wystawy, 10 spektakli Halka, 9 pokazów Nocy Dziadów i 5 spektakli szkolnych cieszących się ogromnym zainteresowaniem, 2 koncerty z cyklu Akademia Młodego Manomana, 22 edycje edukacyjne Muzyczna Walizka Chopina i Nuniusz, i to też dla najmłodszych propozycja, i 2 koncerty z cyklu Studencka Scena Młodych.
6: Mówiła rzeczniczka Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Jopich. Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń w operze można znaleźć na stronie internetowej instytucji. W weekend na Horten Arenie czekają nas pierwsze targi technologii. Przed Wami dyskusje, rozmowy z youtuberami czy możliwość pogrania w gry planszowe.
10: Będzie można pograć, będzie można powspominać. Przygotowaliśmy kilka ciekawych smaczków, ale poza samym graniem, poza samym muzeum przygotowaliśmy całą strefę taką retro geekową na strefie żółtej, gdzie będą chociażby magazyny CD Action, PSX Extreme. Będą też oczywiście youtuberzy, będzie pan Pisarski, tak, z którym będzie można też gdzieś tam porozmawiać. Będzie też Brickstock, gdzie będzie można poukładać jakieś klocki Lego i tak dalej.
6: Mówił Marcin Połowianiuk z Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku. Targi będą otwarte w sobotę i w niedzielę od 10 do 18. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. RMF Max rzucamy okiem na dzisiejszą pogodę. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, a okresami może być także duże. Nie zabraknie momentów, gdy słońce spróbuje jednak przebić te chmury, ale szanse na bezchmurne niebo są raczej niewielkie. Na skali maksymalnie 14 stopni na plusie, także lepiej dziś postawić na dodatkową warstwę, jeśli chodzi o garderobę. Lokalnie możliwe są słabe opady, także nie zaszkodzi parasol. Wiatr umiarkowany raczej nie dokuczy, ale może nieznacznie obniżać temperaturę odczuwalną.
11: Już po godzinie 11 w RMF Max szukamy pozytywów. No pozytyw jest taki, że jeżeli macie pracę w budynku, to przynajmniej na głowę nie pada. No ja wiem, że jeśli chodzi o pocieszanie we wtorek w samym środku dnia pracy, no to jest wszystko, co mogę, ale muzycznie też pomogę wam przetrwać. Dryfamy do obiadu w RMF Max. Przemek Kubera z wami.

No i my bardzo chętnie pozostajemy w takim baletowym klimacie, bo to Margaret i Prima Ballerina w RMF Max Podlasie. Co się dzieje? Co się będzie działo? Jakie imprezy przed nami? Proszę bardzo, zaczynamy od stand-upu. Sylwia Wiszewata z najnowszym programem pod tytułem, uwaga, nowy program. W Famie w Białymstoku pojawi się w czwartek o godzinie 19:00. Kolejna opcja, no to koncert Króla Latino. Tak, z Colim zagra w Rokoko przy Legionowej, sobota, godzina 22:00. Także w sobotę o 22:00 w legendarnej miejscówce w klubie Herkulesy startuje białostocka inauguracja studencka, zanim się rok akademicki na dobre zacznie, no to trzeba się dobrze poznać.

0: Go Take Me Back w RMF Max razy 600, mnożę wszystkie zgłoszenia. Na tym polega nasza zabawa urodzinowy deszcz nagród. Wejdź do finału teraz, bo mnożymy każde zgłoszenie razy 600. A nagroda główna to jest 22 koła nowych polskich złotych, a za sobą odebranie telefonu, gwarantowany tysiak. Szczegóły, no i zgłoszenia online na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 22 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa, Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
13: I po reklamie.
16: Hej, Karolina.
17: Wojtek.
18: My name is Alex Warren.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

kategorii tłuste bity. Ta duta stoi bardzo wysoko w naszym rankingu w RMF Max Podlasie. Alan Walker, Ava Max i Fate. Gruba historia wydarzyła się wczoraj przy szosie Zambrowskiej w Łomży. Jeżeli tamtędy dzisiaj przejeżdżaliście, to mogliście zwrócić uwagę na powalone znaki drogowe, na powalone, powyginane latarnie. Doszło do wypadku, no trzeba powiedzieć, militarnego. Ale spokojnie, nikt nie ucierpiał. Znaki, latarnie powaliła lufa czołgu. Lufa czołgu, który był przewożony na lawecie. Strat większych nie dokonano. Mimo wszystko te, które powstały, trzeba naprawić. Podobno wojsko ma się tematem bardzo szybko zająć, a ja bym chciał zapytać, kto kierowcą chyba był?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Wróżka prawdę ci powie.
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: RMF Max rzucamy okiem na dzisiejszą pogodę. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, a okresami może być także duże. Nie zabraknie momentów, gdy słońce spróbuje jednak przebić te chmury, ale szanse na bezchmurne niebo są raczej niewielkie. Na skali maksymalnie 14 stopni na plusie, także lepiej dziś postawić na dodatkową warstwę, jeśli chodzi o garderobę. Lokalnie możliwe są słabe opady, także nie zaszkodzi parasol. Wiatr umiarkowany raczej nie dokuczy, ale może nieznacznie obniżać temperaturę odczuwalną.
2: RMF Max.
0: RMF Max Podlasie.

No to naprawdę nie jest łatwe wyznanie, ale piękne z drugiej strony. Love the way you lie. Eminem i Rihanna w RMF Max. Moje wyznanie jest takie: dobrnęliśmy, dotrwaliśmy, daliśmy radę. Za chwilę godzina 12 w RMF Max. Najlepszy moment na przepięcie się na ekipę i wszystko gra. Przemek Kubera, dzięki za dziś. Słyszymy się jutro po 9:00. Do usłyszonka, pa!

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
11: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
12: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
11: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
12: Nabór trwa do 12 października, a wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
11: Zapraszamy!
0: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Podlasie wybiła 12, czas na flash i prognozy pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. W samo południe w RMF Max Sport. Dzisiaj w Sofii polscy siatkarze zmierzą się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy z drużyną Niemiec.
1: Statystyki naszych ostatnich meczów z Niemcami są korzystne dla biało-czerwonych, ale Niemcy mają swoje argumenty, przypomina Kevin Sasak.
2: Reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki.
1: Nasz sztab trenerski zapewnia jednak, że dobrą zagrywkę rywali jesteśmy w stanie zneutralizować. W ataku musimy być cierpliwi, bo Niemcy dobrze grają systemem blok-obrona. Gdy ich blok zniweluje prędkość piłki po naszym ataku, Niemcy są w stanie skutecznie zagrać w obronie i wyprowadzić kontratak. Na to musimy uważać.
0: Mówił Patryk Serwański. Mecz o 18.
3: To jest RMF Max Podlasie.
0: W RMF Max mówimy o tym, co ważne. Trwa tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Białostockie szpitale z tej okazji zapraszają na bezpłatne badania i uczulają, jak ważna jest profilaktyka.
4: Palenie papierosów odpowiada za 80-90% zachorowań na nowotwory okolicy głowy i szyi. Również tabaki, również cygara, również żucie, wąchanie tabaki albo innych takich substancji. Pamiętajmy również, że picie regularne alkoholu, szczególnie wysokoprocentowego, jest również czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów głowy i szyi.
0: Mówiła profesor Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii. Najmłodsi mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli uczyć się świata w nowych salach sensorycznych. Wojewoda Podlaski podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w podlaskich żłobkach i innych placówkach niepublicznych. Wszystko w ramach programu Aktywny Żłobek.
5: Środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna.
0: Mówił nam wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Wsparcie otrzymały żłobki m.in. w Łomży czy w Hajnówce. Będą koncerty, pokazy filmowe, zbliża się też Festiwal Filmowy Podlasie Atakuje. Białostocki Ośrodek Kultury ma dla Was w tym sezonie szereg propozycji. Już dziś kolejne aktywności.
6: Również we wrześniu powracamy do naszego cyklu Ciekawi Świata i 22 września będziemy mogli usłyszeć opowieści z Angolii, a zabierze nas w tę podróż pani Anita Pogorzelska.
0: Mówiła Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury. Kto nie pamięta, przypominamy, trwa Międzynarodowy Dzień Bez Samochodu, a to oznacza, że autobusami w Białymstoku jeździcie za free. Wydłużony został też bezpłatny czas skorzystania z rowerów miejskich. Zauważyliście w Łomży powalone znaki drogowe oraz latarnie przy ulicy Szosa Zambrowska? Jeśli zastanawialiście się, co się tam wydarzyło, to słuchajcie nas we Fleszu za godzinę. Powiemy Wam trochę więcej o nietypowych okolicznościach, w jakich te znaki zostały przewrócone.
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś chmury będą przeplatać się z krótkimi momentami, gdy to słońce spróbuje się przez nie przebić. Zachmurzenie będzie jednak przez większość dnia umiarkowane, a miejscami duże. Na całkowicie bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Temperatura nie zachwyci. Słupki rtęci wskażą najwyżej 14 stopni powyżej zera. Warto więc ubrać się dzisiaj trochę cieplej. W niektórych miejscach może pojawić się słaby deszcz. Wiatr umiarkowany nie powinien mocno dokuczać, ale może lekko obniżyć temperaturę odczuwalną.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: No i pięknie. Połowa wtorku za nami, RMF Max w głośnikach i wszystko gra. Może być tylko lepiej, jak wygracie u nas naprawdę duże pieniądze. A jak to zrobić? Będę podpowiadać. Asia Meus.

22 dzień września w kalendarzu i 22 tysiące złotych do wygrania tutaj w RMF Max. No i to już brzmi jak naprawdę dobry plan na wtorek. Chcielibyście 1000 razy więcej szans na takie pieniądze? Bardzo proszę. Właśnie teraz odpalam specjalnie dla Was turbo okazję i pomnożę każde Wasze zgłoszenie do naszej zabawy razy 1000, pod warunkiem, że się pochwalicie miesiącem swoich urodzin. Dokładnie tak, w treść SMS-a wpisujecie miesiąc swoich urodzin, na przykład wrzesień, i wysyłacie tą wiadomość pod 7327 za 3,69. Miesiąc urodzin może przynieść Wam 1000 razy więcej szans na finał, więc teraz ślemy ten miesiąc pod 7327, a 22 tysiące złotych 22 września oczywiście do wzięcia.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. W Arhelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Cebula za jedyne 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Awokado tylko 3,99 za sztukę z aplikacją. Oraz winogrono jasne oraz różowe w supercenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
13: I po reklamie.

Najpiękniej o miłości śpiewa w RMF Max, oczywiście Zalia, Tylko kochaj mnie. A to akurat jest bardzo łatwe, jeżeli mówimy o naszych siatkarzach, bo dzisiaj kibicujemy chłopakom. O 18:00 walczą z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy, także już teraz wszystkie ciepłe myśli wysyłamy w stronę naszych siatkarzy. No oni sobie na pewno poradzą, ale sami wiecie jak jest. Taki zmasowany doping od kibiców jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. A sprawa jest poważna. Powiedziałabym nawet, że to jest sprawa wagi narodowej. Bo wiadomo, że nic nas, Polaków, tak nie cieszy narodowo, jak pokonanie Niemca. Także chłopaki, wiecie co robić.

0: I tak doskonale brzmi wtorek w RMF Mach. Kasaj na poprawę humoru wszystkim tym, którym pogoda dzisiaj popsuła humor. No bo nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatni dzień lata, umówmy się. Śnieg świeży na Kasprowym, deszcz, chmury, wszędzie chłodno. Ale może jeszcze pogoda nas zaskoczy. Najnowsze przewidywania ekspertów w tym temacie w RMF Max już za kilka chwil. Zostańcie po szczegóły.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
4: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej od miesiąca.
5: Siemano rano.
2: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
22: AI,
23: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
22: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Dziś chmury będą przeplatać się z krótkimi momentami, gdy to słońce spróbuje się przez nie przebić. Zachmurzenie będzie jednak przez większość dnia umiarkowane, a miejscami duże. Na całkowicie bezchmurne niebo raczej nie ma co liczyć. Temperatura nie zachwyci. Słupki rtęci wskażą najwyżej 14 stopni powyżej zera. Warto więc ubrać się dzisiaj trochę cieplej. W niektórych miejscach może pojawić się słaby deszcz. Wiatr umiarkowany nie powinien mocno dokuczać, ale może lekko obniżyć temperaturę odczuwalną.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

0: Jay-Z, Alicia Keys w RMF Max, 5 minut przed 13. To was może zainteresować przed końcem miesiąca w pracy. Kontakt z ptakami pomaga na stres, zwłaszcza śpiew ptaków na nas dobrze działa, tak mówią nowe badania. No może działa, ale nie na wszystkich, a na pewno nie na tych, którym ptaki zostawiły pamiątkę, na przykład na szybie samochodu. 13 za 4 minuty będzie nowy flash o dniu bez samochodu.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Tu Kasia.
13: Cześć kochani, z tej

0: powinna być niewielkim wydatkiem dla mieszkańców miast. Porównując to może na przykład do opłaty za gazetę, za przysłowiową bułkę słodką w piekarni.
1: Mówił Mateusz Sobociński z Uniwersytetu Łódzkiego. Tymczasem liczba rejestrowanych w Polsce aut rośnie średnio o 3,5% rocznie. To trzeci najwyższy wynik w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii i Słowacji.
2: To jest RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max nic nam nie umyka i teraz nietypowa sprawa. Uwagę mieszkańców Łomży od wczoraj przykuwać mogą powalone znaki drogowe oraz latarnie przy ulicy Szosa Zambrowska. Co się z nimi stało? Posłuchajcie naszego reportera.
3: To był, nazwijmy to, wypadek. Znaki latarni powaliła, uwaga, lufa czołgu, który przewożony był na lawecie. W wydarzeniu na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawę wyjaśnia teraz żandarmeria wojskowa. Głównym pytaniem jest to, dlaczego wieża czołgu obróciła się w taki sposób, że dokonała zniszczeń. Nieoficjalnie w grę wchodzi awaria sprzętu, przez co wieżyczka samoistnie obróciła się w stronę latarni i znaków. Szkody wkrótce powinny zostać naprawione.
1: Informował Robert Bońkowski. I stało się. Wystartował nowy sezon artystyczny w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W RMF Max sprawdziliśmy, co nas czeka.
4: Jaki jubileusz chóru, 20-lecie chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, chóru, która od założenia jest szefową profesor Wioletta Bielecka. Tam zabrzmią utwory Samuela Barbera, Gustawa Malera, Zbigniewa Preissnera, Wojciecha Kilara, ale także muzyka filmowa lżejsza.
1: Mówił dyrektor Opery Maestro profesor Jacek Błaszczyk. Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń w operze można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Już w niedzielę drugi regionalny dzień folkloru w Łomży. Start imprezy o godzinie 11 na bulwarach nad Narwią. Na miejscu czekają warsztaty rękodzielnicze, stoiska z wyrobami lokalnych twórców, strefa zabaw, zagroda ze zwierzętami, jazda i łucznictwo konne oraz wystawa zabytkowych traktorów. Będzie też coś dla brzucha. Skosztujecie regionalnych przysmaków. Nie zabraknie również dobrej muzyki. Imprezę zakończy potańcówka w lodowym klimacie, która potrwa od 19 do 22. W Białymstoku w galerii MGCK IS otwarto nową wystawę Grzegorza Janoszki, prezentującą Podlasie tuż przed zaśnięciem. Na zdjęciach znajdują się zamglone leśne drogi, wieża Ciśnień i podlaska wieś o świcie oraz po zmroku. Autor pokazuje miejsca z obrzeży codzienności, skupiając się na nastroju, świetle i ciszy. Wystawa potrwa do 16 października, a galeria znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 29.

0: Do końca dnia bez większych zaskoczeń w pogodzie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, co prawda, ale niestety na lazurowe niebo dzisiaj nie liczcie. Na skali tylko 14 kresek powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w granicach normy do końca dnia będzie się wahać. Biometr niestety niekorzystny, także meteopaci mogą dziś narzekać na kiepskie nastroje.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
2: 3 po 13 we wtorek. Dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, prośby o podwyżkę. Więc może spróbujmy sobie razem podejść szefa sposobem. Tak wiecie, żeby szefowi zrobiło się bardzo miło. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie, no?
3: Max.
2: No i koniecznie dorzućcie imię, żeby szef wiedział, że to o nim te dobre słowa. Wszystkie dobre głosówki o swoich szefach nagrywacie teraz i wysyłacie na Messengerze RMF Max. Dobrym słowem załatwimy i podwyżkę, i gadżety od Maxa. Asia Meus, dzień dobry raz jeszcze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: mały jest ten numer na przerwę w pracy. Właśnie tego teraz potrzebowaliśmy, 18 minut po pierwszej. Kilka takich muzycznych, głębokich wdechów. No i duże pieniądze, bo 22 tysiące 22 września są do wzięcia tutaj w RMF Max. Taką nagrodę główną proponujemy Wam dzisiaj w finale, w którym za samo odebranie telefonu możecie dostać od nas 1000 złotych, gwarantowany 1000. A robi się jeszcze lepiej, bo mam dla Was przygotowaną rundę bonusową i właśnie teraz każdego SMS-a pomnożę razy 550. Sprawa jest prosta, wysyłacie hasło MAX pod 7327 za 3,69, a do puli wpada Wam 550 szans. Nie wahajcie się ani minuty dłużej, MAX niech leci teraz pod 7327 22 tysiące. Do wzięcia.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 90.8.

Katy Perry już śpiewa o piątku, ale w sumie we wtorek po południu to przecież można już o piątku pomyśleć. Na pewno tą historię dzisiaj zobaczycie w internecie. Ponad 3 miliony euro ukryte w ścianach i w podłodze. To akurat sytuacja z Włoch. Karabinieri znaleźli te pieniądze w jednym z mieszkań. Oczywiście kasa, jak się domyślacie, była nielegalna i ci, co ją tam poukrywali w tych ścianach, to już z policją sobie porozmawiali. No jedno się tylko w tej historii nie zgadza, bo to chyba nie było mieszkanie, tylko sejf z aneksem kuchennym.

0: podwyżkę w dzień ćwiczenia takiej prośby do szefa. Powiedzcie coś dobrego o swoim szefie. Nagraj głosówkę, wyślij do Maxa na Messengerze, a jak szef usłyszy w radiu, no to przecież nie będzie mógł odmówić. Messenger RMF Max w temacie dobrych słów o twoim szefie. Już aktywny.
1: Reklama. Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Do końca dnia bez większych zaskoczeń w pogodzie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, co prawda, ale niestety na lazurowe niebo dzisiaj nie liczcie. Na skali tylko 14 kresek powyżej zera w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać, ale może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Ciśnienie w granicach normy do końca dnia będzie się wahać. Biometr niestety niekorzystny, także meteopaci mogą dziś narzekać na kiepskie nastroje.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Wiecie, tak jak ten Give It Up To Me, ale mamy też dla was nowe propozycje, które na pewno pokochacie. Poznajcie Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: sama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
1: Informował Paweł Konieczny.
2: To jest RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w regionie. Włamał się do baraku i ukradł elektronarzędzia o wartości ponad 6 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło na osiedlu Przydworcowym. Podejrzany został zatrzymany na terenie budowy. Skradzione narzędzia udało się odzyskać. 38-latek usłyszał zarzuty i odpowie przed sądem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Miasto Łomża otrzymało ponad 6 milionów złotych na projekt Edukacja przyszłością. Obejmie on 12 placówek i ponad 2 tysiące uczniów. W ramach projektu rozwijane będą umiejętności cyfrowe czy nauka języków obcych. Przewidziano też zajęcia z doradztwa zawodowego. Ale to nie wszystko. Gmina Raczki dostała prawie 6 milionów złotych na mieszkania z usługami dla osób potrzebujących, w tym z niepełnosprawnościami. W weekend koniecznie odwiedźcie Horten Arenę w Białymstoku. Odbędą się tam pierwsze targi technologii. Co czeka uczestników?
3: Zapewnimy wszystkim odwiedzającym strefę gier planszowych. Firmy, wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają związani z tymi technologiami, spowodują, że będzie można tych technologii dotknąć, że będzie można tych gier dotknąć, o których mówimy, będzie można porozmawiać. A co za tym idzie? Panele i prelekcje dyskusyjne. Czy Android wygra wojnę z Applem, czy w drugą stronę? Będzie można porozmawiać i usłyszeć osobiście. Jak działa TikTok? Co się dzieje z AI-ku w dzisiejszych czasach i w którą stronę prowadzi?
1: Mówił Jan Wyspiański z Fundacji Grający Białystok. Targi będą otwarte w sobotę i w niedzielę od 10 do 18. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Z RMF Max jesteście zawsze dobrze poinformowani. W piątek w Łomży ruszy kolejna odsłona akcji Ekologia za sadzonkę. Start o godzinie 15 na parkingu przy parku wodnym Mosir przy ulicy Wyszyńskiego. Każdy, kto przyniesie 5 kg makulatury, 3 kg zużytych baterii lub 5 kg drobnych elektrośmieci, otrzyma roślinę. W Podlaskiem podpisano rozszerzone porozumienie Sojusz dla regionu między województwem a trzema klastrami. Inicjatywa ma wzmocnić bezpieczeństwo i infrastrukturę dzięki wiedzy oraz doświadczeniu ekspertów kryzysowych. Kolejny etap to konferencja szkoleniowa 23 października skierowana do samorządowców i przedsiębiorców. Tematem będą praktyczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, infrastruktury i łączności. Sale sensoryczne na Podlasiu z dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny. O tym więcej już za godzinę we Flaszu RMF Max. Bądźcie z nami.
4: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: W RMF Max sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w kolejnych godzinach. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, słońce od czasu do czasu może się pojawić, ale raczej będzie rzadkim gościem na niebie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni na plusie, więc ubiór na cebulkę będzie dziś dobrym rozwiązaniem. Miejscami możliwy jest słaby deszcz. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną. Biometr niekorzystny, pogoda może nieco popsuć Wasze nastroje.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa. RMF Max.
5: Dzisiaj załatwiamy podwyżkę w pracy dobrymi słowami o Waszych szefach.
6: Nikt nie wie tego, że uwielbiam szefa swego, bo mam najlepszego i nie chciałabym innego.
5: No i to sprytna Ania, bo nie dość, że nie mówi, jak szef ma na imię, czyli to może być każdy, to jeszcze komplementuje tak, że... To naprawdę może być każdy szef. Dobre słowo o Twoim szefie wrzuć głosówkowo na Messengera RMF Max. Może załatwimy podwyżkę. Asia Beus, cześć ponownie.

Wszyscy byśmy tak chcieli sobie przedłużyć lato, nie o jeden, a o wiele dni, no ale niestety tak się nie da. Ostatni dzień lata, nie tylko w muzyce, jest też w kalendarzu, no i od jutra nic z tym nie zrobimy. Od jutra oficjalnie jesień. No to jak już jesteśmy w tych trudnych tematach, to teraz ceny paliw, bo to też jest jakiś horror. Ale spokojnie, dzisiaj jeden z ministrów powiedział, że on też, minister, płacze jak tankuje. Ministra też boli, nawet bardzo, tak mówi minister. A mi się wydaje, że chyba jednak pana ministra to boli trochę mniej. Bo wiecie, minister to od tego bólu może sobie jeszcze odliczyć kilometrówkę.

0: Razem z Two Colors dorzucamy Wam trochę mocy, żeby ten wtorek w pracy uciekał Wam troszeczkę szybciej. No i niech motywuje Was jeszcze wizja 22 tysięcy złotych. Tyle można dzisiaj wygrać w RMF Max. Jedno zgłoszenie daje Wam szansę na dwa finały dzisiaj i w piątek, więc teraz nie czekajcie ani chwili dłużej. Max. I ślijcie hasło Max pod 7327369, ale dwie szanse na finał.
1: Reklama.
2: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, a? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni

KK, MJ Deli Supreme w RMF Max, 29 minut przed 15. Uwaga, właściciele kotów. Uwaga, bo zaczynają grasować koci uwodziciele. I to mogą być wasi sąsiedzi. Zjawisko, jak się okazuje, jest coraz bardziej popularne. No generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy nie mają kotów, wabią do siebie na przykład smakołykami kota sąsiada, żeby się z nim pobawić, poprzytulać, żeby trochę pomruczeć, a potem kot wraca do siebie. No i wiecie, w ten sposób sąsiad myśli, że trochę ma kota, a trochę nie ma. A prawda jest taka, że w ten sposób to kot ma nowego podwładnego.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Halo. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
5: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: W RMF Max sprawdzamy, jaka pogoda czeka nas w kolejnych godzinach. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, słońce od czasu do czasu może się pojawić, ale raczej będzie rzadkim gościem na niebie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni na plusie, więc ubiór na cebulkę będzie dziś dobrym rozwiązaniem. Miejscami możliwy jest słaby deszcz. Wiatr umiarkowany nie dokucza, ale może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną. Biometr niekorzystny, pogoda może nieco popsuć wasze nastroje.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

jest dokładnie tak, jak śpiewa Daria Zawiało, w kilka krótkich momentów i będziecie po pracy. A żeby było łatwiej przetrwać resztę popołudnia, za chwilę w RMF Max Justyna i Piotrek. Ja dziękuję, słyszymy się jutro po 12. Asia Meus, pa, pa!

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
8: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto dużo dobrego.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Minęła 15, to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada stworzenie dodatkowych miejsc ukrycia obok niektórych przejść granicznych na granicy z Ukrainą. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie ich brakuje.
2: Konieczne są takie natychmiastowe działania. Nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
1: Kierwiński zapowiada, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejść przebywało jak najmniej osób.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max trzymamy rękę na pulsie i informujemy o tym, co ważne. W Białymstoku dwóch nietrzeźwych nastolatków pobiło mężczyznę, który zwrócił im uwagę na hałas. Poszkodowany trafił do szpitala, a agresorzy w wieku 18 i 19 lat zostali zatrzymani przez policję. W chwili zatrzymania mieli ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Za pobicie grozi im kara do 5 lat więzienia. Sale sensoryczne na Podlasiu z dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny. Wojewoda podlaski podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w podlaskich żłobkach i innych placówkach niepublicznych. Ile kasy jest na ten cel?
3: To, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10%.

0: Dziś sprawdzamy, co w nowym sezonie artystycznym, który wystartował w miniony weekend. Co czeka nas w październiku?
1: 16-10 będzie ciekawy projekt w ramach Akademii Młodego Melomana, jako że kontynuujemy spotkania muzyczne dzieci i młodzieży. I to będzie muzyka Marcina Wasilewskiego do filmów animowanych Disneya. Zaś 23-10 koncept laureacie konkursu międzynarodowy. Wystąpią m.in. Marcelina Rucińska, będzie nasza Diana Sidoruk, która uczy się u nas w Szkole Muzycznej w Białymstoku.
0: Mówił dyrektor opery, maestro profesor Jacek Błaszczyk. Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń w operze znajdziecie na stronie internetowej instytucji. Nowy sprzęt trafił do grupy ratowniczej Nadzieja. O tym powiemy nieco więcej we Flaszu za godzinę. Bądźcie z nami o 16:00, a teraz zapraszamy Was na Flasz Sportowy. Przygotował go dla Was Krzysiek Chwaliński. A tuż po Flaszu najbardziej aktualna prognoza pogody. Słuchajcie RMF Max.
2: RMF Max. To Flash Sportowy RMF Max. O 18:00 polscy siatkarze zagrają z Niemcami o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Selekcjoner biało-czerwonych wymaga od swoich podopiecznych koncentracji.
3: Trener Grbicz wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy.
2: Mówił Patryk Serwański. Piłkarska ekstraklasa bije kolejny rekord finansowy i frekwencyjny. Po raz pierwszy wszystkie kluby przebiły barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Pod względem frekwencji ekstraklasa awansowała na 7 miejsce w Europie. W przyszłym sezonie wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa podjęła decyzję o skróceniu dystansu o 2 lub 3 okrążenia.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Niebo czasami się rozjaśni, bo słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, ale na całkowite rozpogodzenie nie ma większych szans. Na skali najwyżej 14 stopni powyżej zera, dlatego warto pamiętać o warstwowym ubiorze. Lokalnie może delikatnie popadać. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy, jednak może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Biometr niekorzystny, nie wszystkim dziś pogoda będzie więc sprzyjać.
5: No to lecimy dalej z tym wtorkiem. 4 minuty po godzinie 15:00, tu RMF Max, tu kanał naoławczy.
6: Zgadza się. Justyna Borycka.
5: Piotrek Świderski, witamy serdecznie.
6: Ta ekipa z wami dzisiaj do godziny 18:00. Będzie zabawa, słuchajcie, będzie się działo, a teraz Zalia z numerem Tylko kochaj mnie, tak romantycznie.

0: Justa i Jackstyle to Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Kanał nadawczy jak coś, trochę nam ucięło.
2: No, zdarza się. Dziś ostatni dzień lata, moi drodzy. No i co, forma u mnie znowu niezrobiona. Tak jak w poprzednie lato.
0: No widzę, że trochę się panika pojawiła w twoich oczach, ewidentnie. No ale co, no nie było czasu na siłownię, na rower, jak to się, co się stało?
2: Jakoś tak wyszło.
0: Tak, po prostu tak wyszło. Dobra, ja też w podobnym temacie, słuchajcie, widziałam wczoraj gościa na rowerze, który jechał zupełnie nie trzymając się kierownicy, tak długo jechał. Mhm. I też mi się przypomniało, że ja tego lata miałam się nauczyć tak jeździć, bo nie potrafię jechać nie trzymając się kierownicy. Nie nauczyłam się, nie zdążyłam, no, a dzisiaj ostatni dzień lata. I stąd nasze pytanie do was. Czego nie zdążyliście tego lata zrobić?
2: A bardzo chcieliście. Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Chętnie posłuchamy, puścimy to później na antenie.
0: Oczywiście. Jak chcecie się usłyszeć w RMF Max, to teraz prosimy o głosówki na naszym Messengerze. Ale tak letnio jeszcze można pochillować. Tame Impala i Loser teraz, a my czekamy na głosówki. Czego nie zdążyliście zrobić tego lata? Dajcie znać.

0: Ale ten numer ma moc. Alan Walker i Iwa Max w RMF Max na 19 minut po godzinie 15.
1: To się zgadza. A co jeszcze dzisiaj się wydarzyło? Słuchajcie, kończy się lato. Ostatni dzień lata. Ja nie zdążyłam się nauczyć jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy.
0: Ja nie zrobiłem formy.
1: Piotrek nie zrobił formy na lato. A czego wy nie zdążyliście zrobić tego lata?
2: Tego lata nie zdążyłam grilla kupić, więc u nas nie było żadnego grilla.
0: O nie.
1: Jak? Ani jednego grilla?
0: U mnie przynajmniej były ze 4.
1: Kasia, Jezu, to musisz... Ale jeszcze będą ciepłe dni, to nadrobisz.
3: Ja niestety nie zdążyłam opalić nóg z tyłu.
0: To jest hit.
1: Czyli nie, mało leżenia na brzuchu było, ale to spoko, to akurat zanim ci zejdzie, to do przyszłego roku sobie zrobisz tylko tył, a przodu nie. I jakoś może się to wyrówna.
4: Siemano, tu Sławomir z Gdyni. Ja nie zdążyłem wykąpać się w morzu.
1: Hej! Sławek, no nieźle być tak blisko i tego nie zrobić.
0: Tak, jak to mówią, szef bez butów chodzi.
1: Dokładnie, ale może gofra chociaż zjadł, no. Jak macie jakieś jeszcze rzeczy, którymi byście się chcieli podzielić, czego nie zrobiliście tego lata, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
5: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: To Calvin Harris i Rihanna w RMF Max. This is what you came for. 33 minuty po trzeciej w RMF Max.
1: A my na naszym Maxowym Messengerze pytaliśmy was, czego nie zdążyliście zrobić tego lata. No i mamy kolejne głosówki.
0: Tak jest.
2: Tego lata nie zdążyłam pojechać do pracy rowerem 15 km w jedną stronę. Obiecuję poprawę w następnym roku.
0: No, przyjmujemy to.
2: Będę pracować w tej firmie.
0: Przyjmujemy postanowienie poprawy.
3: Ja nie zdążyłem pójść nad jezioro, chociaż mieszkam 400 metrów od tego jeziora.
1: No to kolejny.
0: To można powiedzieć, że teraz już tylko morsowanie jeszcze wchodzi w grę, nie?
1: O, na przykład.
0: A co jeszcze mamy?
4: Ja na przykład nie zdążyłam w ogóle być na wakacjach do końca wakacji.
0: To tutaj mogę zbić piątkę akurat w tej sytuacji, ale spokojnie, nasz czas jeszcze przyjdzie.
1: A teraz czas na kolejne hiciory. Temper City Self-Aware, a za chwilę Eli Young z Lavinia Reason. Mamy tego jeszcze więcej, tu kanał nadawczy. 33 minuty po godzinie 15. Dajcie głośniej.

0: To już ostatnia szansa, żeby zgłosić się po 22 tysiące złotych. Tyle hajsu jest dzisiaj do wygrania w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max.
1: I 1000 złotych za samo odebranie telefonu. No słuchajcie, nie ma na co czekać, trzeba teraz łapać za telefon. I ślemy Max, hasło pod 7327 za 369, no żebyśmy mogli do was zadzwonić, a będziemy dzwonić dosłownie za moment. No więc jeśli słyszysz to teraz, to musiał być znak po prostu.
0: Tym bardziej zróbcie to teraz, bo teraz mnożymy wasze szanse razy 650 w rundzie bonusowej.
1: Ile?
0: 650.
1: Dużo. Dużo, słuchajcie.
0: Max
1: na 7327. Jej!
2: Reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba!
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże. Niebo czasami się rozjaśni, bo słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, ale na całkowite rozpogodzenie nie ma większych szans. Na skali najwyżej 14 stopni powyżej zera, dlatego warto pamiętać o warstwowym ubiorze. Lokalnie może delikatnie popadać. Wiatr umiarkowany nie powinien być uciążliwy, jednak może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Biometr niekorzystny, nie wszystkim dziś pogoda będzie więc sprzyjać.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. 11 minut zostało do godziny 16. Tu kanał nadawczy, tu RMF Max. Być może już o tym słyszeliście, ale przypominamy, że dzisiaj dzień bez samochodu, więc w wielu polskich miastach komunikacja jest za free.
1: I ja powiem tak. Nie cierpię tego dnia.
0: Czemu?
1: Bardzo mnie wkurza, dlatego że czuję się jak ostatni frajer, ponieważ ja jak jeżdżę normalnie komunikacją miejską na co dzień, mam kupiony bilet miesięczny, to ja dzisiaj nie mam za darmo. Przecież nikt mi tego dnia nie odejmie od biletu, tak?
0: A powinien. No,
1: a powinien. Więc pozdrawiam wszystkich w podobnej sytuacji. No przynajmniej można udawać, że się dzisiaj z pracy wraca za darmo.
2: Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień w kalendarzu. Dzisiaj jest dzień bez samochodu i w związku z tym jest darmowa komunikacja miejska też w wielu miastach.
3: Bardzo fajnie. Chciałam zauważyć, że przy tych cenach paliw to dzień bez samochodu. Niektórzy mają tak mniej więcej no, od miesiąca.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
11: I po reklamie.

0: side effects.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
3: Czas na flash i prognozę pogody. Słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy. Dziś ostatni dzień lata, ale za oknem pogoda już typowo jesienna. Chmury przykrywają dziś niemal całą Polskę.
4: W większości kraju będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i dość silnym wiatrem. Temperatury też będą pozostawiać sporo do życzenia, bo będzie od 12 stopni Celsjusza na południu do maksymalnie 18 na północnym zachodzie.
3: Mówił geograf i przyrodnik Zbigniew Kania, a na Kasprowym Wierchu śnieg. Do czwartku może spaść nawet 30 cm, później ma się ocieplić.
1: To jest RMF Max Podlasie.
3: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. To ważne wsparcie.

0: nas spotkać.
1: Z youtuberów, którzy będą, to Michał Pisarski, Kacper Lipski, Mirosław Mazanec, redakcja magazynu CD Action, youtuberzy Ziemniak, Techlipton. Jeżeli ktoś chce zagrać, to zapraszamy do rejestracji na turnieje, bo mamy pierwszego dnia turniej w Tekken 8, drugiego dnia mamy turniej w EAFC 27 na stronie wydarzenia Targi Technologii 2026. Zapraszamy do rejestracji. Jeszcze po kilkanaście miejsc na każdy turniej mamy.
0: Mówił Dawid Kosiński z Muzeum Gier i Technologii w Białymstoku. Targi będą otwarte w sobotę i w niedzielę od 10 do 18. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Znamy już harmonogram Białostockiego Ośrodka Kultury. Przed nami na przykład koncerty jazzowe.
2: Te najbliższe, czyli Sea i z Davem Douglasem, które już 29 września w klubie Fama o godzinie 19. Jakby to też jest dla nas istotne, żeby nie tylko pokazywać polskich muzyków, ale też polskich muzyków z zagranicznymi muzykami, bo Dave Douglas przyjedzie do nas ze Stanów Zjednoczonych, więc są to takie fajne spotkania, które pokazują tą wielowymiarowość jazzu.
0: Mówił Marcin Pawlukiewicz z Białostockiego Ośrodka Kultury. Co jeszcze przed nami?
3: Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich twórców z Podlasia do zgłaszania swoich filmów, animacji, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, klipów, które też często zdarzają się na Filmowym Podlasiu. Czekamy na te zgłoszenia do 2 października. Zachęcamy, żeby się odważyć.
0: Mówiła dyrektor ośrodka Martyna Zaniewska. To już drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Za godzinę się tam przeniesiemy i powiemy trochę więcej o tym.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Kolejne godziny upłyną pod znakiem umiarkowanego, ale chwilami dużego zachmurzenia. Co prawda pojawią się chwile, w których słońce pokaże nam się, ale niestety raczej na bezchmurne niebo dzisiaj małe szanse. Najcieplejszy moment dnia przyniesie 14 stopni na plusie, zdecydowanie więc warto ubrać się na cebulkę. W niektórych regionach możliwe są słabe opady. Wiatr umiarkowany na ogół nie będzie dokuczał, choć może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Biometr pozostaje niekorzystny i może kiepsko wpływać na wasze nastroje.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: Max. 4 minuty po 16:00 udało mi się skończyć zimny obiad. Jest to sukces. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tej sytuacji, ale tak to jest, jak się wtorek troszeczkę przeciągnie albo za bardzo się trzeba spieszyć, nie?
6: A my jedziemy dalej. Tu kanał nadawczy w RMF Max. Siemano ponownie.
5: Boryska i Świderski z wami jeszcze do godziny 18:00, a to już Marlon Hofstadt i I Like.

0: bez końca.
1: O Skarcym z głośnikach i humor gitów, a tu kanał nadawczy w RMF Max. 14 minut prawie po godzinie 16.
2: Może być, słuchajcie, jeszcze lepiej, bo jak kiedyś widzieliście w filmie, że ukrywają mafiozi brudny hajs w dość nietypowych miejscach, to słuchajcie, takie rzeczy się naprawdę dzieją. Czytam właśnie, że włoscy karabinierzy w mieszkaniu koło Neapolu pod podłogą i w ścianach znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce i było tego tak dużo, że podobno wynosili w wiadrach z podłogi i ze ścian.
1: Wow, no może oni po prostu chcieli sobie zrobić solidny fundament finansowy.

0: Bracia Fastboy Music Sounds w RMF Max, 19 minut po godzinie 16, tutaj cały czas kanał nadawczy. A tymczasem, słuchajcie, weszły przepisy o balkonach. Teraz deweloperzy będą musieli montować na nich wysokie przegrody, tak żeby już sąsiad was przypadkiem nie mógł podglądnąć. Poza tym, słuchaj dalej,
1: no,
0: że balkony będą musiały mieć 2 metry szerokości, będą większe.
1: To jest...
0: Minimum 2 metry.
1: Przepraszam, może to jest słaby żart, ale tak mi się wydaje, że to daje szansę, że będą balkony większe od mieszkań, które możesz kupić.
0: Mikrokawalerka na balkonie?
1: Tak. I to jeszcze wiadomo, z kuchnią w formie grilla, a łazienkę to można jeszcze dogadać.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Archelanie, znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Cebula za jedyne 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Awokado tylko 3,99 za sztukę z aplikacją. Oraz winogrono jasne oraz różowe w super cenie 6,99 za kilogram z aplikacją. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie. Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
19: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
19: Podlasie 97,5 FM.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My na urodziny RMF Max nie chcemy od was prezentów, bo to my wam je rozdajemy.
2: Z wielką przyjemnością.
1: Nawet 22 tysiące złotych, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Takie między innymi prezenty są w naszych koszach.
2: Ale też 22 tysiące złotych przede wszystkim. No i 1000 złotych za odebranie telefonu, więc dobra, mi się już ręce trzęsą, to ja nie będę czekać, Piotrek, ja po prostu wykręcam ten numer.
1: Dzwonimy.
2: Zobaczymy, co
1: i
2: się
1: czekamy,
2: stanie.
1: Czekamy jak zwykle 6 sygnałów.
2: Tak jest. Bardzo bym chciała, żeby te 22 tysiące.
1: Dziś?
2: 22 września.
1: Trafiło do kogoś z was. O.
2: Dzień halo, dobry, halo. Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek. Dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Jędrzej.
2: Jędrzej, gdzie cię zastaliśmy?
3: W Poznaniu.
2: W Poznaniu, okej, to tak szeroko geograficznie. Tak. A jesteś po pracy, przed pracą?
3: Już w domku.
2: Okej, super. Czyli masz chwilę, żeby teraz z nami pogadać i mam nadzieję też...
3: Jak najbardziej.
2: Świetnie, żeby się też ucieszyć, bo 1000 złotych już leci do ciebie za samo odebranie telefonu. Masz tysiaka, Jędrzej.
3: No wspaniale.
2: Jest to doskonała wiadomość.
1: I teraz pytanie, Jędrzej, grasz dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: Gram dalej, oczywiście.
2: No i pięknie, o to chodzi.
1: Ty takich po prostu ludzi potrzebujemy tutaj.
2: Chwytasz życie tak, jak trzeba. No to tylko przypomnimy, że mamy tych urodzinowych koszy, słuchaj, 30. W nich są przeróżne nagrody od aparatów Instax przez Nutribullety po konsolę PS5. Jest też oczywiście 22 tysiące złotych w jednym z koszy. No i teraz pytanie, który numer wybierzesz?
3: Wybieram numer 7.
1: Szczęśliwa siódemka, tak?
3: Tak.
2: Zawsze
3: tak
2: ta siódemka dla ciebie szczęśliwa, czy pierwszy raz próbujesz szczęścia z siódemką?
3: Nie, nawet mam numer mieszkania 7.
2: O, no dobrze. To się pięknie składa, słuchaj. Sprawdzamy, co pod numerem 7?
1: Definitywnie?
3: Sprawdzamy.
1: No to Jędrzej, wygrałeś u nas Instaxa.
2: Instax to jest taki aparat, który od razu wywołuje zdjęcia. Wyskakują z niego już takie małe, urocze, jak za dawnych lat foteczki.
3: To się cieszę. Możesz
1: też zagrać jutro, bo jutro 23 tysiące złotych w RMF Max do wygrania.
3: Na pewno to zrobię.
2: Kasa po prostu czeka na was w RMF Max. Codziennie ktoś coś wygrywa, co nas bardzo cieszy. To jest mega przyjemne w tej pracy, że możemy was czymś obdarować. 23 tysiące złotych nadal w jednym z naszych koszy i 1000 złotych jutro znów za odebranie telefonu.
1: A naprawdę warto się już teraz zgłaszać, bo jednym SMS-em za 3,69 z hasłem Max pod 7327 wchodzicie do gry o aż dwa finały. Jutrzejszego oraz piątkowego. Ślij Max na 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Niektórzy z was mogą kojarzyć ten numer w trochę innej wersji. To Star Sailor, a także ekipa Offenbach, Four to the Floor. To właśnie oni wzięli się za remix tego klasyka.
1: No i brzmi on pięknie, przyznam.
0: Też mi się podobał.
1: Tak.
0: To nasza nówka sztuka w RMF Max i będziemy mieć tego jeszcze dzisiaj więcej.
1: Będziemy też mieć nowe wiadomości pogodowe. Ja nie chciałabym nikogo martwić, ale dzisiaj na Kasprowym to już kupa śniegu. Można zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. Natomiast w przyszłym tygodniu jeszcze jest szansa na słońce i 20 stopni, więc jeszcze to lato może nie takie stracone, no. Zobaczymy. RMF Max.
2: Reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: I po reklamie.

0: RMF Max. RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
1: Kolejne godziny upłyną pod znakiem umiarkowanego, ale chwilami dużego zachmurzenia. Co prawda pojawią się chwile, w których słońce pokaże nam się, ale niestety raczej na bezchmurne niebo dzisiaj małe szanse. Najcieplejszy moment dnia przyniesie 14 stopni na plusie, zdecydowanie więc warto ubrać się na cebulkę. W niektórych regionach możliwe są słabe opady. Wiatr umiarkowany na ogół nie będzie dokuczał, choć może nieznacznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Biometr pozostaje niekorzystny i może kiepsko wpływać na wasze nastroje.

0: Ale klasyk Danny If Only You w RMF Max. Jest jeden, taki pan Robert na świecie.
1: Pola Grodak. Słuchajcie, dzisiaj ważna rocznica. Dokładnie 11 lat temu Robert Lewandowski w meczu z Wolfsburgiem strzelił 5 goli w 9 minut.
0: Ach, to jest piękne. Ja bym chciała powiedzieć, że kiedy jest mi smutno,
1: tak,
0: to odpalam sobie te 5 goli w 9 minut na telefonie, łezka wzruszenia i od razu dzień jest piękniejszy. Naprawdę, polecam, jakby ktoś miał ciężki dzień. A w ogóle a propos Roberta Lewandowskiego, jeszcze to w najbliższy piątek on ma szansę rozegrać kolejny swój mecz, 168 już w naszej reprezentacji.
1: Jest weteran, kapitan nasz.
0: Totalnie, ale twierdzi, uwaga, i tutaj cytat z pana Roberta: ciągle czuję się zmotywowany, mam ambicje, ciągle mi się chce.
1: Tak, nie powiedział nigdy o tej porze w robocie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: DJ Marshmello odhaczył kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy, wybiła 17. W Gdyni drugi dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym 16 filmów. Kogo można zobaczyć na wielkim ekranie?
2: Sandrę Drzemalską, która przed chwilą była serialową lalką, a tu gra muzyczną ikonę Violette Villas. Maria Dębska, Robert Więckiewicz, Jakub Gierszał, Maciej Musiał. Oni przyjeżdżają do Gdyni z filmami, których akcja rozgrywa się w latach 40., ale te historie brzmią bardzo współcześnie. W przyszłości dzieje się akcja filmu Hotspot, ale grany przez Andrzeja Konopkę Johnny nosi taki obcisły kostium i blond loki, zupełnie jak wokalista zespołu Europe z lat 80. Mniej obcy to kinowa biografia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Też będzie tu w Gdyni w konkursie głównym.
1: W Gdyni była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max mówimy o tym, co dla Was ważne. Od dziś musicie się spodziewać utrudnień w fastach. Są zmiany na ulicy Łyskowskiej i Słonecznej. W związku z pracami drogowymi wyłączony został tam jeden pas ruchu. Przejazd będzie możliwy tylko jednym.

0: 80 osób, a projekt obejmie mieszkania w Białymstoku, Łomży, Łapach.
1: Mówił nasz reporter Robert Bońkowski. Najmłodsi mieszkańcy Podlasia będą mogli bawić się w lepiej doposażonych salach sensorycznych. Wojewoda Podlaski podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w podlaskich żłobkach i innych placówkach niepublicznych. Wszystko dzięki pieniądzom z Ministerstwa Rodziny w ramach programu Aktywny Żłobek. Ile instytucji dostało wsparcie?
2: Ostatecznie podpisane przeze mnie umowy dotyczą 16 instytucji opieki, 11 placówek samorządowych w 7 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 5 instytucjach niepublicznych. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać naszych najmłodszych mieszkańców. Bardzo istotny jest ten pierwszy świadomy rozwój dziecka, który nie dotyczy książek czy innych elementów, ale raczej takiego bardziej zmysłowego poznawania świata.
1: Mówił nam wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz coś dla uzdolnionych artystycznie. W Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży rusza konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży z miasta i powiatu łomżyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie ośrodka.
3: Weź sprawdź.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Dziś do końca dnia pogoda nas pozytywnie raczej nie zaskoczy. Miejscami pokropi deszcz, na niebie nie zabraknie chmur. Termometry nieśmiało dobiją do 13 kreski powyżej zera, także będzie chłodno i wilgotno. Ciśnienie w granicach normy. Do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, wrażliwi na pogodę mogą narzekać na kiepskie humory. Przejaśnienia pojawią się, ale na bezchmurne niebo nie liczcie. Jutro większa szansa na słońce, ale na skali maksymalnie 15.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max, hity na maksa.
5: Ej, tak w ogóle to do końca roku pozostało tylko 100 dni.
6: Równiutko 100 dni?
5: Tak jest, dzisiaj mamy studnióweczkę do końca roku, do Sylwestra.
6: Ostatni dzień lata, 100 dni do końca roku. A nie może to być tak po prostu normalny wtorek, tak żeby już nic się nie działo, żeby jechać po prostu do domu po pracy,
5: odpocząć,
6: zawinąć się w kocyk i odpocząć? No, mogłoby tak być.
5: I włączyć sobie Michiko od Jasona Derulo.
6: Tak jest, DJ Goja i Jason Derulo teraz w RMF Max, a my z wami jeszcze do 18:00, Justyna Borycka.
5: Piotrek Świderski, siemano ponownie.

0: się skup.
1: Tak klimatycznie, spokojnie, w sam raz na powroty z pracy. Sobel, kochasz w RMF Max.
2: To się zgadza, ale teraz słuchajcie, będzie numer, który dla mnie jest mega ważny i zainspirował mnie nawet do tego, że tak sobie myślałam, a może by tak zmienić nazwisko na Kalifornia? Jakie byłoby to zabawne? Justyna Kalifornia.
1: No,
2: brzmi,
1: nawet
2: nie?
1: Pasuje.
2: Pasuje. Miss Kalifornia oczywiście, to numer Dante Tomasa, absolutna legenda. Jak macie gdzieś we wspomnieniach teledysk do tego numeru, to naprawdę do Kalifornii można się tam przenieść, ale nie trzeba mieć teledysku, nie trzeba nawet tego numeru nigdzie szukać, bo macie to w RMF Max. My takie klasyki lubimy przypomnieć.
1: Wystarczy tylko dać głośniej i poczuć ten vibe początku lat 2000.
2: Aha, Dante Tomas i Miss Kalifornia.

0: Tobi Romeo i Fly High w RMF Max w kanale nadawczym, ale to jest moment, żeby wstrzymać teraz nadawanie muzyki. Posłuchajcie, co mi chłop powiedział przed chwilą. Właśnie się dowiedziałam od Piotrka, że w ogóle istnieje coś takiego jak mizeria z cebulą.
1: No tak, jest bardzo dobra. W rodzinnym domu mojej żony tak się jada. I powiem szczerze, że też nie byłem na początku przekonany, ale teraz tylko mizeria z cebulą.
0: Serio. Nie, żart, jakby, no chyba cię Bóg opuścił. Jakby ja nie rozumiem. Mizeria to jest śmietana, pieprz, sól. Ewentualnie plus bez cebula. Śmietany, to jest taki ekstra, taki kolczyk w pępku, ale nie no, z cebulą?
1: No naprawdę.
0: Dlaczego? Wiesz, jakby to jest sałatka.
1: Musisz spróbować.
0: No dobrze, to nas stawia, słuchajcie, przed trudną sytuacją.
2: Chodź, jest debata.
0: Mizeria z cebulą, czy mizeria bez cebuli? Jaka powinna być mizeria? Zbieramy teraz wasze głosy na Messengerze RMF Max. Nie ma za dużo czasu, za chwilę te głosy podliczymy, no i ogłosimy wynik debaty, czy wygra zdrowy rozsądek, czyli wiadomo, mizeria bez cebuli, czy może jednak
1: tylko
0: ekstrawagancja. No cóż, to ja przypominam.
2: Chodź, jest debata.
0: Messenger RMF Max, dajcie znać.
1: Mizeria bez, czy może z? Ta lepsza.

Cześć, Tomek z tej strony. Na ogół w pracy naprawiam latające dywany. Dam jakieś nitki, do szyi coś wybiorę i przywracam do latania. Pozdrawiam.

0: Zalia ewidentnie w swoim prime time'ie. Tylko kochaj mnie, Farmer Max, ale teraz tak słodko nie będzie.
1: Będzie słono.
0: Będzie słono, bo mowa o mizerii. Dzisiaj Piotrek przyszedł do mnie z wiadomością, że istnieją na świecie ludzie, którzy jedzą mizerię z cebulą.
1: Jest ich całkiem sporo, chciałbym tutaj wtrącić.
0: No i mamy wyniki. Była debata, głosowaliście na Messengerze RMF Max.
1: Przeliczyliśmy wszystkie głosy bardzo dokładnie.
0: Przeliczyliśmy wszystkie głosy, ale poczekaj, dla formalności.
2: Chodź, jest debata.
0: Jest debata, mizeria z cebulą czy bez. Proszę o wyniki.
1: Otóż jest po równu. 50-50.
0: Żartujesz?
1: 50 na 50, naprawdę.
0: 50%? Wszystkie głosy policzone?
1: Wszyściutkie. Nie kłamie.
0: A ten policzyłeś? Poczekaj.
3: Mizeria bez cebuli, ale również mizeria z cebulą. I dodatkowo jeszcze pomidorem.
0: To jest jakby pół na pół też, nie? Ale przede wszystkim to nie jest mizeria. Jak jest pomidor, to nie jest mizeria.
1: Sałatka.
0: To już dokładnie, w to w ogóle, przynajmniej w tym się zgadzamy, ale cóż, no musimy uznać w takim razie, że no 50-50 dzisiaj, czyli debata pół na pół. Mizeria i z cebulą, i bez cebuli. Ale chciałabym jeszcze od siebie coś dodać tutaj.
4: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak mizeria z cebulą. To jest po prostu profanacja.
5: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
0: A nie mówiłam?
1: No musiałaś.

0: Ale ten numer ma rewelacyjny vibe. Bounce Magnetic w RMF Max. A już za 20 minut nasi siatkarze grają z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O 18 zaczynają. W tym sezonie pyknęliśmy już Niemców dwa razy, więc miejmy nadzieję, że to tylko będzie formalność.
1: A Fornal gra?
0: Chyba tak.
1: No to myślę, że o motywację to w ogóle nie musimy się martwić. Wiadomo, co robimy z Niemcami dzisiaj w siatkówce, oczywiście na mistrzostwach, a za chwilę jeszcze sprawdzamy, co słychać w pogodzie, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Gdy nie masz pomysłu na obiad w środku dnia, a w głowie pustka i myśl, co ja dziś zjem, a? Łopatka bez kości pomoże od ręki i znikną obiadowe rozterki. Duszone mięsko, ziemniaki, surówka, prosty, pyszny obiad i spokojna główka. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 12,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: Dziś do końca dnia pogoda nas pozytywnie raczej nie zaskoczy. Miejscami pokropi deszcz, na niebie nie zabraknie chmur. Termometry nieśmiało dobiją do 13 kreski powyżej zera, także będzie chłodno i wilgotno. Ciśnienie w granicach normy. Do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Biometr niekorzystny, wrażliwi na pogodę mogą narzekać na kiepskie humory. Przejaśnienia pojawią się, ale na bezchmurne niebo nie liczcie. Jutro większa szansa na słońce, ale na skali maksymalnie 15.
6: I imagine about summer.

0: Tame Impala i Jenny Dracula oczywiście w RMF Max i to jest numer, przy którym trudno uwierzyć, że lato już się kończy. 100 dni do nowego roku, ale to też może być zwyczajny wtorek i tego wam życzymy, żeby był piękny też po 18.
1: To może być piękny wieczór, bo mega hity od graby już po godzinie 18. Będzie Max Party, będzie lista Hot Bands, najlepsza dycha już za chwilę.
0: A my słyszymy się jutro. Justyna Borycka,
1: Piotrek Świderski, dzięki, pa pa.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: O tym, co ważne, prosto z Podlasia już teraz we Flashu RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Jak już wiecie, z RMF Max do floty białostockich spółek komunikacji miejskiej trafiły nowe autobusy. Są wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej i zapowiedzi głosowych, przyciski ciepły, guziki stop, biletomaty oraz elektroniczne kasowniki. Pojazdy są już testowane. Jak wrażenia po pierwszej jeździe?
2: Pierwsze wrażenie z jazdy. Muszę powiedzieć, że naprawdę to są autobusy wysokiej klasy. Posiadają bardzo dużo jakby takich asystentów, gdzie informują nas o pieszym, który gdzieś tam jest z boku, informują nas o pojeździe przed nami. Jest także też takie urządzenie, które jakby wyczuwa zmęczenie kierowcy, tak? Też o tym informuje, gdzie kierowca na przykład, no jak czuje się już zmęczony czy coś, jest takie urządzenie, które informuje o tym kierowcę. To myślę, że jest w pełni bezpieczne, no i no fajnie, że miasto wymienia na nowe autobusy.
1: Mówił Kazimierz Bogdan, kierowca białostockiej komunikacji miejskiej. Nowe autobusy spalają średnio, co ciekawe, o 10% mniej paliwa niż obecne pojazdy spalinowe.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: Policjanci ruchu drogowego w Łomży przeprowadzili działania prędkość. Skontrolowali 128 pojazdów na terenie powiatu. Ujawnili 121 wykroczeń, w tym 97 związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości, głównie w rejonie przejść dla pieszych. Zatrzymali też kilka dowodów rejestracyjnych. Do tego w Łomży na ulicy Wojska Polskiego zatrzymano 34-latka kierującego samochodem na podwójnym gazie. Mężczyzna odpowie przed sądem. To nietypowa sprawa. Uwagę mieszkańców Łomży mogły w ostatnich dniach przykuwać powalone znaki drogowe oraz latarnie przy ulicy Szosa Zambrowska. Co się z nimi stało? Posłuchajcie naszego reportera.
3: To był, nazwijmy to, wypadek. Znaki latarnie powaliła, uwaga, lufa czołgu, który przewożony był na lawecie. W wydarzeniu na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawę wyjaśnia teraz żandarmeria wojskowa. Głównym pytaniem jest to, dlaczego wieża czołgu obróciła się w taki sposób, że dokonała zniszczeń. Nieoficjalnie w grę wchodzi awaria sprzętu, przez co wieżyczka samoistnie obróciła się w stronę latarni i znaków. Szkody wkrótce powinny zostać naprawione.
1: Informował Robert Bońkowski. To będzie święto dla fanów gier i technologii. W weekend na Horten Arenie czekają nas pierwsze targi technologii. Będą dyskusje, rozmowy z youtuberami czy możliwość pogrania w gry planszowe.
4: 26-27 września od godziny 10 do godziny 18 zapraszamy. Tak jak mówiłem, to pierwsza tego typu impreza w regionie i to będzie impreza, gdzie będziemy mieli technologię, będziemy mieli gry.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: RMF Max rzucamy okiem na najnowszą prognozę. Niestety, pozytywnych niespodzianek pogodowych raczej nie należy się spodziewać. Będzie pochmurno, miejscami także deszczowo. Co prawda pojawią się przejaśnienia, ale nie liczcie na całkowicie bezchmurne niebo. Ciśnienie pozostanie w granicach normy z niewielkimi wahaniami do wieczora. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą dziś odczuwać pogorszenie nastroju. Jutro powinno być więcej słońca, ale termometry i tak nie przekroczą 15.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Jakoś tak cały dzień chodzi mi po głowie. No to zagramy sobie Denzela za chwilę, co wy na to? Przemek Grabowski, witajcie we wtorek po 18. Mam tutaj wasze ulubione hity, będzie dużo nowości. A od 20 najważniejsze hity w zestawieniu listy Hot Bands. Ten numer też był kiedyś na miejscu pierwszym. To Angels od Morandi.

Wydaje mi się, że Denzel to za granicą mógłby być jakimś takim kulturalnym może reprezentantem, ambasadorem, o dobre słowo, ambasadorem Polski, no bo przecież zjechał nasz kraj na imprezach wzdłuż i wszerz, don't you know, pump it up. Teraz kolejna nowość, może on kiedyś też będzie jakimś ambasadorem, na razie jest ambasadorem muzycznym, to MJ Deli, nowy wykonawca i nowy hicior na horyzoncie listy Hobbence, tak to leci Deli Supreme.

Dla wszystkich, którzy może wrócili z Portugalii, potrafią po portugalsku zamówić kawkę, to może zrozumieliście, no przynajmniej refren. A może wybieracie się do tego pięknego kraju? Lost Frequencies i Mari Frost, nasza nowość, Paraíso, no byliśmy w raju. A kto z was był dzisiaj w parku? Ja byłem w drodze do RMF Max. Widzieliście, co tam wyrabiają ludzie? Zbierają te kasztany, musimy się śpieszyć. Wiadomo, bo wszystkie zbiorą i co, i nie zrobimy sobie ludzika. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Avicii i jego klasyk Wake Me Up.

Jego ciało nie jest gotowe. Somber w RMF Max. Nie wiem, na co jego ciało nie jest gotowe. Może na spacer nie jest gotowe, bo lubi tak wygodnie. Ale warto dzisiaj wysiąść i się po prostu przejść, bo jeszcze trwa dzień bez samochodu. Jeszcze możecie spróbować to celebrować. Pomysł był prosty, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No jak nie jeden cały dzień, bo umówmy się, chyba nie wszyscy mogą, no to przynajmniej na chwilę. Jeżeli macie blisko do sklepu, to może już dzisiaj wieczorem nie autem, tylko rzeczywiście pieszo, komunikacją, może rowerkiem. Ale po powrocie do auta polecam wszystkim na spacery, do samochodu, na siłownię i w ogóle na jesień. Nasza kolejna klubowa nowość w RMF Max. Projekt Adriatic wraca. Palm of your hands.

0: I like, ja też like wyrymaczę, to Madlen Hofstadt, który niedawno zaliczył nawet jedynkę na liście Hot Bands. Nowe notowanie już dzisiaj, we wtorek od godziny 20. Głosujcie na rmfmax.pl, a za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie, co się szykuje, czy jeszcze można wybrać się na grzyby. No wydaje mi się, że tak. RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Oznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
15: I po reklamie.
16: RMF Max rzucamy okiem na najnowszą prognozę. Niestety pozytywnych niespodzianek pogodowych raczej nie należy się spodziewać. Będzie pochmurno, miejscami także deszczowo. Co prawda pojawią się przejaśnienia, ale nie liczcie na całkowicie bezchmurne niebo. Ciśnienie pozostanie w granicach normy z niewielkimi wahaniami do wieczora. Biometr niekorzystny, dlatego meteopaci mogą dziś odczuwać pogorszenie nastroju. Jutro powinno być więcej słońca, ale termometry i tak nie przekroczą 15.

0: Ewka wierzyła w swój muzyczny sukces jeszcze kiedy była kelnerką w Los Angeles. Były takie tygodnie, kiedy nie miała na czynsz, ale szkoliła się, śpiewała i dopięła swego. Zostańcie z RMF Max, wracam z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. No to nastał wtorkowy wieczór. Dla niektórych późne popołudnie, zwał jak zwał, odpalamy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max, Podlasie, Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, sprawdzamy co przed nami. Najlepsze jest to, że nie czekamy, aż nastanie weekend, bo troszkę wcześniej można w czwartek uderzyć na przykład do famy, tam Sylwia Wiszowata z nowym programem stand-upowym. Nowy program Sylwii Wiszowatej nazywa się, uwaga, Nowy Program. Tutaj może akurat nie ambitnie, ale z jakimś żartem Sylwia program nazwała. Czwartek, godzina 19:00. Kolejna opcja, to już zdecydowanie grubsza na nadchodzący weekend. No to jest oczywiście koncert Króla Latino z Colim. Zagra w sobotę po godzinie 22:00. To jest opcja, której no, nie możecie przegapić. Uwaga, jest nowa lokalizacja tego koncertu, czyli ulica Piękna 2. Sobota, godzina 22:00. Ta akurat z Kolima na Podlasie to specjalnie przedstawiać nikomu nie trzeba, prawda?
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
9: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
8: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
9: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
10: Zapraszamy!
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: W RMF Max Podlasie mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień. Ruszamy. To wsparcie dla najmłodszych mieszkańców województwa podlaskiego. Wojewoda Podlaski podpisał umowy dofinansowujące sale sensoryczne w podlaskich żłobkach i innych placówkach niepublicznych. Wszystko dzięki pieniądzom z Ministerstwa Rodziny w ramach programu Aktywny Żłobek.
16: Podpisałem umowy w ramach nowego rządowego programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne 2026. Ten program ma to do siebie, że przede wszystkim nastawia się na podniesienie jakości świadczonych usług związanych z wychowaniem dzieci, czy to w żłobkach, czy w innych formach związanych właśnie z opieką dzieci do lat 3.
15: Co jeszcze wiadomo w temacie?
16: Środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna.
15: Mówił nam wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Wsparcie otrzymały żłobki m.in. w Łomży czy w Hajnówce.
10: To jest RMF Max Podlasie.
15: To ważne wsparcie, przekonują ratownicy. Grupa ratownicza Nadzieja ma nowy sprzęt, który przyda im się do pomocy innym.
14: Grupa ratownicza Nadzieja zakupiła nowe telefony z kamerami termowizyjnymi oraz Starlinki. Ten sprzęt ma być wykorzystywany do poszukiwań osób zaginionych. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Łomży i Urzędu Marszałkowskiego.
15: Mówił nasz reporter Robert Bońkowski. Sprawdzamy też we Flaszu, co w nowym sezonie artystycznym przygotuje dla Was Opera i Filharmonia Podlaska. Wiemy, że będą dwie premiery, huczne urodziny chóru czy liczne koncerty. Przed nami też spotkania dla dzieci i młodzieży.
17: Zaplanowaliśmy około 70 wydarzeń, koncertów będzie 14, 3 transmisje z Metropolitan Opera. Zapraszamy też jeszcze do końca roku na dwie wystawy, 10 spektakli Halka, 9 pokazów Nocy Dziadów i 5 spektakli szkolnych cieszących się ogromnym zainteresowaniem, 2 koncerty z cyklu Akademia Młodego Melomana, 22 audycje edukacyjne, muzyczna walizka Chopina i Nuniusz i to też dla najmłodszych propozycja i 2 koncerty z cyklu Studencka Scena Młodych.
15: Mówiła rzeczniczka Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Jopich. Co jeszcze przed nami?
18: Dwie premiery. Jedna premiera, taka nas w marcu. Będzie to premiera na małej scenie kameralnej. Oskar i Pani Róża, musical w reżyserii Piotra Dąbrowskiego. I w maju ogromne wydarzenie, jakim na pewno będzie premiera opowieści Hoffmana Offenbacha. Wraca z reżyserią, znana już Państwu i współpracująca z Operą i Filharmonią Podlaską, Pani Maria Sartowa.
15: Więcej szczegółów na stronie internetowej instytucji.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z

To niesprawiedliwe. Jeszcze niedawno dobry wieczór to mówiliśmy sobie dopiero po 20, a teraz to już po 19. Trzeba sobie mówić dobry wieczór. Ale to będzie na pewno dobry wieczór. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Za godzinę nowe wydanie listy Hop Benz. Teraz też kandydat do jedynki jeszcze w tym tygodniu. Alex Warren i jego Passenger.

trochę smuteczek na ostatni dzień lata. Taki kawałek Gipsygo i For Money. Do końca roku dokładnie 100 dni od dzisiaj. Mamy 265. 100 dni. Kiedy to zleciało? Ja nie wiem. Tak wiecie, cyk, pyk i już, już. Tylko 100 dni. Ale na piękne jesienne dni mamy dla was dużo nowości. Wraca do nas projekt Two Colors. Kolejny świeży bit w RMF Max. Ich Primadonna.

pewna zagadka została rozwiązana. Dlaczego Teddy Swims to Teddy Swims? Tutaj w wielkim hicie Mr. Nowhere All. Dlaczego misio to misio? Dlaczego Teddy? No bo babcia dała mu taki rodzinny pseudonim. I tak już został tym misiaczkiem i to chyba taki hołd dla babci. Zostańcie z RMF Max. Wróci tutaj imprezowy Faruko. No i Armin van Buuren, który rządzi w Polsce trensowo jednak.

Ach, jak ona fajnie śpiewa, Błękit to Roxy. No tego nam potrzeba, Błękitu, prawda? Żebyśmy mogli przeżyć się piękną polską złotą jesień. No i żeby nie było chmur, za 4 dni, słuchajcie, bo w sobotę przypada pełnia. To będzie wrześniowa pełnia, tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku wypada sobie 26, to akurat w sobotę. Im bliżej tej pełni, tym niektórzy mogą się czuć bardziej podirytowani, zestresowani. Jakby co, to możecie zrzucić to zawsze na księżyc. A na stresy i nerwy, dobre bity w RMF Max. Teraz obiecane trensy, wraca król trensów Armin van Buuren, śpiewa Sasha Everlasting.

0: Polecam do wieczornej kawki Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. A wiecie, że nawet sam zapach kawy to może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym łykiem. No to może zamiast pić tak wieczorowo, żeby zasnąć, to tylko sobie troszkę powąchać. Kawka z rana zawsze najlepiej. A kto was budzi najlepiej z rana? Jasne, nasza poranna ekipa. Zapraszamy już od 5:30, ale wieczorem u Graby też jest fajnie. A jaka będzie pogoda? Jutro, jak już się obudzicie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Max!
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
13: AI,
12: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
1: RMF Max.
18: Ty na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
19: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Do końca dnia chmury nadal będą dominować, a lokalnie może pokropić deszcz. Nie zabraknie wprawdzie przejaśnień, jednak na dłuższe chwile z bezchmurnym niebem raczej nie mamy co liczyć. Temperatura pozostanie niska. Słupki rdzenci wskażą maksymalnie 13 stopni powyżej zera. Będzie więc chłodno i wilgotno. Ciśnienie w normie. Biometr niekorzystny, także osoby wrażliwe na zmiany pogody mogą dziś skarżyć się na kiepski nastrój.

0: Królowie alternatywnego brzmienia Tame Impala, Lose. Tak się składa, że dzisiaj poza zestawieniem listy Hot Bands, ale będą fajne nowości i premiery. Czy słyszeliście kawałek od Pink Panthers i Freda, nie Flintstona? Fred again zrobił numer z grupą przyjaciół. To przed wami, zaczynamy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: I to czas na kolejny imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie, Przemek Kubera. Kłaniam się bardzo nisko, sprawdzamy, badamy, co przed nami. No i oczywiście zanim zacznie się rok akademicki, no to trzeba się odpowiednio poznać, wyluzować. I od tego właśnie jest białostocka inauguracja studencka, czyli klub Herkulesy. Sobota, godzina 22. No niezależnie od tego, na jakiej uczelni, na którym roku i na jakim kierunku rozpoczynacie studia w Białymstoku, to w sobotę po 22 w Herkulesach warto się pojawić na białostockiej studenckiej inauguracji. No i oczywiście no, ciężko być w dwóch miejscach na raz, ale być może komuś się uda, bo dokładnie w tym samym momencie przy ulicy Pięknej 2 w Białymstoku w sobotę o 22 koncert Skolima się będzie rozkręcał. Król Latino no, zawitał na swoją ojczystą ziemię. W Białymstoku zagra koncert, który ma naprawdę szansę przejść do historii. Warto także temat rozważyć.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie z

0: oglądana będzie...
1: Duża Barcelona.
0: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: I po reklamie.
5: Hej, cześć, dobry wieczór, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Wtorkowy wieczór należy do nas, a zaczynamy nasze spotkanie od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i premiery, na przykład Pink Panthers i Fred Again i jeszcze przyjaciele dosłownie za kilka minut. A zestawienie otwiera dzisiaj ekipa Fastboy. Witamy wśród najlepszych Music Sounds.

0: No sorry, papi, to Topik i Becky G. Witajcie po 21. No sorry, że tak szybko robi się ciemno, skraca się dzień, oficjalnie już no za oknem jesień, ale spoko, spoko. Mam tutaj dużo numerów, które poprawią wasze samopoczucie. Teraz jeden z nich, świeży bit, jeszcze z listy Hot Bands, bo nie zmieścił się akurat dzisiaj. To Iben, którego słuchamy już od ponad roku. Jego największy hicier u nas to Head, ale wraca w kawałku, który polecam wam na wrzesień. To All of My Love.
1: RMF Max.

0: Cały czas to Oscar Sims. Może akurat teraz to nie jest dobry czas na spacer, ale wiadomo, i chciałbym przypomnieć, że krótki nawet spacer to jest dobry sposób na reset głowy, potwierdzają nie tylko brytyjscy naukowcy. No to jutro wieczorem, gdzie się spotykamy? Oczywiście w parku, na spacery i na wieczór za chwilę w RMF Max, Tobi Romeo, Fly High. Wrócimy też do nowości, bo jest tutaj świeży bit od projektu Offenbach.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
10: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Dopóki się nie znudzisz. No z nami to na pewno nie, niezbyt szybko. Miu i Zalia w RMF Max. A kto z was już myśli o łóżeczku, no to pamiętajcie, żeby tam nie było za ciepło. No to akurat w te chłodniejsze wrześniowe wieczory proszę nie odkręcać jeszcze koloryferów, jeśli już u was działają. Bo co się okazuje, że chłodniejsza sypialnia zwykle sprzyja zasypianiu, bo temperatura naszego ciała naturalnie spada przed snem. Dlatego jesienne noce mogą być dla części osób bardziej komfortowe niż te upalne. No ja tak mam, chyba lepiej śpi się teraz niż kiedy mieliśmy 30 stopni plus, prawda? A na te chłodniejsze jesienne wieczory nasza kolejna nowość w RMF Max. Wraca projekt Offenbach, do tego tańczymy. Four to the floor.
1: To jest nowość RMF.

Hot to Touch to Felix Jen, wieczorowo w RMF Max, a ja mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie lubią jesieni. Zawsze można się jakoś pocieszać, słuchajcie, do końca roku, wiadomo, mamy 100 dni, ale za 3 miesiące dni znów zaczną się powoli wydłużać. Czyli od dzisiaj można już oficjalnie odliczać do powrotu światła. No trzeba się jakoś pocieszyć. A teraz numer, którego słuchaliśmy, gdy mieliśmy trochę więcej światła, wakacyjny hicier w RMF Max, Bauza, ich Magnetic.

0: Może lato mamy już za nami, tak jak w tym numerze na ostatni dzień lata Gibbs, Ego i For Money, ale spokojnie, jesienią też będzie bardzo przebojowo i bardzo miło, obiecuję. Przemek Grybowski, dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Zapraszam także we wtorek, a słyszymy się, co ja mówię, w środę, jutro środa przecież, jakby co. Słyszymy się w środę od 18, a od 20 nowe wydanie Listy Hop Benz. Jeszcze możecie głosować na rmfmax.pl. Cześć!
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to coś przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa